0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy Bralczyk.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

0: Pozzo.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie?

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytry. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążyła.

woda brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Atakuje Iran, atakują też Amerykanie. Rejestracja pojazdów ma być teraz łatwiejsza. Weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Amerykańskie wojsko zakończyło kolejną serię ataków na Iran. To komunikat sprzed kilku godzin. Wszystkie cele atakowane w nocy znajdują się w południowym Iranie. Obejmują systemy obrony powietrznej, radary oraz jednostki dowodzenia i kontroli dronów. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Tymczasem władze lotnictwa cywilnego Kuwejtu ogłosiły czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej tego kraju ze względu na ataki Iranu. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Na boreliozę do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest teraz wiosną, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych, profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
4: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie, dotyczą między innymi tablic rejestracyjnych.
6: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
4: Tłumaczy Radio Pogoda Robert Bazułk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. A te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku głównym. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka, opisuje członek jury Jan Tutaj.
7: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
4: No jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczynają się piłkarskie mistrzostwa świata. W USA, Kanadzie i Meksyku wystąpi aż 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcie odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecze. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
3: Ja słyszałam, że niektórzy kibice płci męskiej, nie żebym jakoś tam generalizowała, ale słyszałam, że biorą urlop na całe mistrzostwa po to, żeby po nocach nie spać i oglądać te mecze. A komu będą Państwo kibicować? Bo my jak zawsze naszym.
8: Sponsorem programu jest Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbio z wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Przypominamy, że w weekendy krakowskie przedmieście znów zamienia się w deptak. Odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej jest dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Autobusy kursują objazdami. Tak będzie w każdy weekend aż do końca lipca, dlatego wybierając się do centrum warto uwzględnić zmiany w organizacji ruchu.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
8: Sponsorem programu był Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG.

0: Wolny poranek, Radia Pogoda.
1: 4,5 minuty po 6, Jasia Kruk. Dzień dobry. Dziś czwartek, 11 dzień czerwca, 162 dzień roku, do końca roku 203 dni, do końca astronomicznej wiosny 9. Słońce wstało o 4:15, zajdzie 3 minuty przed 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego. 5 minut, jeszcze 5 minut brakuje nam do tego przesilenia letniego. Międzynarodowy Dzień Zabawy jest dzisiaj i zaczyna się mundial. Przypadek? No nie wiem. Międzynarodowy Dzień Rysia także. Chronimy rysie, jak zawsze. Ale teraz powiem Państwu hit. Przyszłam dzisiaj do radia, raz, że piechotą w deszczu, no bo pada, więc nie rower, ale najlepsze jest to, że zapomniałam okularów. No więc gdyby Państwo mieli jakiś pomysł, jak przeczytać druk i w ogóle ogarnąć to wszystko na ekranie komputera przy dwóch dioptriach, no i właśnie bez szkieł, to ja bardzo proszę o dobre rady. 22 444 4004. Majka Jeżowska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 13 po 6, co nam przynosi poranna prasa. Michał Pierzchała.
1: A zobacz, z daleka widzisz?
0: A z daleka widzisz.
1: Widziałam bez okularów, ale z daleka widzisz. Dobrze. Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, mnóstwo innych gazet. O mundialu dzisiaj bardzo dużo. No i w takim kontekście nie zawsze piłkarskim. Na zdjęciu w Gazecie Wyborczej na przykład szef FIFA Gianni Infantino i artykuł o tytule "Kto rządzi tym mundialem?" I czytam fragment. Czas przekonać się, czy mundial jest tak dobry, że nawet FIFA nie może go zepsuć kontrowersyjnie. Pomysłami, politycznym umorusaniem, podzieleniem na trzy gigantyczne kraje i postawieniem przed kibicami jednej wielkiej ekonomicznej zapory.
0: Ale bardzo się stara.
1: W dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie z kolei Donald Trump, jeśli chodzi o mundial, to zdjęcie. No i też tekst o kontrowersjach, które dotyczą tym razem polityki restrykcyjnej, migracyjnej Stanów Zjednoczonych.
0: Bo na przykład
1: urzędnicy nie wpuścili do USA sędziego z Somalii,
0: no
1: którego
0: właśnie.
1: W odpowiedzi FIFA, no co, no siła z listy arbitrów i nie ma tematu.
0: Trzeba dodać, że jest to utytułowany sędzia, był nawet sędzią roku dwa lata temu chyba, albo w ubiegłym roku.
1: Nie i już. Także te tematy na pewno dzisiaj w prasie. W Rzeczpospolitej o taksówkach nie dla przestępców. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego krajowego rejestru karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia. Takie zmiany są planowane. To na koniec jeszcze mam dla Państwa artykuł Super Ekspresu. Gwiazdy Rancha powróciły na plan po 11 latach przerwy. Wszystko po to, by nagrać nowy sezon, który jeszcze w tym roku ma pojawić się w telewizji. Do obsady dołączył Daniel Olbrychski, który ma zastąpić Franciszka Pieczkę.
0: Ojejku, a my nie spoilerujemy? Tak w gazecie jest napisane, że tak od razu kim on będzie?
1: No tak jest napisane. To jak państwo nie życzą sobie spoilerowania, to państwo tego nie słyszeli.
0: Teraz mówisz.
1: Co mówię?
0: Nic.
1: Przecież nic nie mówiłem.
0: Tak, nic. No dobrze, no to wracamy.
1: A ty nie masz okularów, to też nie widzisz. A nie, z daleka widzisz.
0: Ale ja
1: patrz.
0: Słyszę, wiesz?
1: Okay.
0: Ale ja słyszę. Jerzy Połomski, Sali Babkami, w pogodnym poranku Radia Pogoda, rozkręca się BOS z dziewczynami, 14 po 6.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: 22 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Sprawiedliwie deszczowo w całej Polsce, jak tak patrzę. I tak chyba będzie dzisiaj przez cały dzień. No w każdym razie z Wrocławia mamy doniesienia, że pada i 12 stopni, a pani co porabia o poranku? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja wstałam i robię coś, czego nie znoszę. Plasuję. Mimo wszystko miłego dnia.
0: Mimo wszystko miłego dnia. Ja też nie cierpię prasowania. Ale może przy dobrej muzyce to jakoś idzie. Andy Williams już za chwilę w pogodnym poranku Radio Pogoda, a później Wojciech Młynarski.
2: Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: I

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie, to dla wszystkich w drodze, bo to z filmu Droga właśnie, Wojciech Młynarski przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. A dokąd się Państwo wybierają? Do pracy? A może na wakacje? No to może później o tym porozmawiamy. Za 28 minut siódma, a teraz pogadajmy o tym, co ważnego usłyszymy z wiadomości, Michale.
2: I dokąd wybierają się reporterzy Radia Pogoda? No. Do Sejmu dzisiaj, ponieważ mamy trzeci i ostatni dzień obrad. Dużo będzie się działo, więc relacje z ulicy Wiejskiej w Warszawie pojawią się w wiadomościach. Odwiedzimy też Katowice, a dokładnie samodzielny publiczny szpital kliniczny, bo tutaj już niebawem o godzinie 9 dowiemy się o nowoczesnych implantach ślimakowych. Bardzo ważny temat, może coś nowego właśnie jest, także te informacje Państwu przekażemy. No i oczywiście z tematów sportowych dzisiaj ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej, w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział rekordowa liczba drużyn, 48, rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
1: No właśnie, bo mamy taką propozycję, żeby sobie wybrać drużynę do kibicowania i jej właśnie kibicować. Curaçao, czy Curaçao, wczoraj powiedział jeden z naszych słuchaczy, że to ładna nazwa i on będzie im kibicował. Niewielki wyspiarski kraj, 156 tysięcy ludzi, w tym ta jedenastka, która będzie właśnie na mundialu. Co Państwo o tym sądzą i ewentualnie czy Państwo mają już jakąś drużynę do wyboru?
2: Jakby wszyscy przyjechali na nasz Stadion Narodowy, to 1/3 kraju by wyjechała.
1: Dokładnie. 22 444 4004, proszę dzwonić, w każdej sprawie zapraszamy. Jan Wojdak i Wawele w Radiu Pogoda. Nie. Yeah.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 7. Szukamy Państwa wspaniałych jedenastek. Radio Pogoda jutro obchodzi 11 urodziny. Kiedy to zleciało? A my, proszę Państwa, chcemy Państwu rozdawać prezenty. I tak jest. I kilka razy dziennie, od poniedziałku aż do jutra. Jutro ta wielka kumulacja uroczystości, urodziny Radia Pogoda, ale już dzisiaj. Jeżeli Państwo robią coś po raz 11, obchodzą jakąś 11 rocznicę właśnie w tym roku razem z nami, proszę o tym napisać na stronie www.radiopogoda.pl. Do nas spływają te zgłoszenia, odzywamy się do zgłoszeniodawców, co za słowo, i rozdajemy piękne jubileuszowe, 11-letnie, nie, to źle zabrzmiało, po prostu jubileuszowe koszulki Radia Pogoda, bardzo ładne. Zapraszamy serdecznie, radiopogoda.pl, tam wszystko się dzieje, no i po 9:00 między innymi na antenie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Michał Hochman, za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Dzisiaj od godziny 11 możecie spodziewać się utrudnień w centrum miasta. Planowane jest zgromadzenie. Jego uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem przez Plac Trzech Krzyży aż pod Sejm przy Wiejskiej. Wszystko może potrwać do 17.30. Możliwe są też zmiany tras autobusów kursujących przez centrum.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
11: Sponsorem programu był Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.

0: 10 minut i będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Zaraz po 6 pochwaliłam się, w cudzysłowie oczywiście. Zapomniałam dzisiaj okularów do radia, więc tak troszeczkę po omacku. No i czekam na Państwa dobre rady, co w takim przypadku, kiedy ma się plus 2 w oczach i zapomina się okularów do pracy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry Pani Aś. Takie rozwiązanie to wszystko to, co jest na tym monitorze. Po prostu zwiększyć rozdzielczość albo zwiększyć czcionkę. No. Rozmiar tego, co się czyta. No i jest jeszcze taka możliwość, jeżeli w budynku jest jakieś biuro księgowe albo księgowa, one zawsze mają lupę. Mhm. Wiem z własnego doświadczenia. Pozdrawiam z Deszczowych Katowic, Katarzyna.
0: Pani Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję. No księgowość to przychodzi akurat jak ja wychodzę, a dzisiaj to będzie jeszcze wcześniej, już za chwileczkę to wyjaśnię zresztą. Tak mi też koleżanka tutaj z redakcji powiedziała, Iwonka kochana. Czcionka plus 20 i dajemy radę. Też kiedyś miała, no właśnie, że zapomniała sobie okularów. A dzisiaj, proszę Państwa, muszę wyjść wcześniej z radia, ponieważ na godzinę 10, właściwie jeszcze przed 10, muszę pojechać na warszawski Ursynów, do areny Ursynów przy ulicy Pileckiego 122, bo tam o godzinie 10 rozpocznie się fantastyczna impreza Seniorzy Mają Talent. No i Państwa też gorąco na tę imprezę zapraszamy, bo to już po raz 11, ale po raz pierwszy impreza jest otwarta dla każdego, że śpiewających, grających, malujących, tańczących, występujących seniorów, którzy mają talent, będzie można obejrzeć normalnie sobie za darmo, bez biletów. Hala Ursynów jest bardzo dużym miejscem i na pewno wszystkich pomieści. No i tam jadę, żeby wszystkich przywitać, więc mogą się tam Państwo dzisiaj ze mną spotkać. Seniorzy Mają Talent, to dzisiaj właśnie ta impreza. Za 8 minut 7 w tej chwili. Marilyn Monroe.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

0: Anna. Grupa Blackout. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 3 minuty przed 7. Co za chwilę w wiadomościach, Michale?
1: No zaskakujący, znaczy mnie zaskoczył ten sondaż, jak zapoznałem się z jego treścią. Chodzi o to, czy długi należy oddawać.
0: No, no tak.
1: No widzisz, no...
0: Różnie respondenci sądzą.
1: No właśnie. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: No koniecznie, proszę posłuchać.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Energia rośnie. Napięcie też. Bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Została ostatnia reklama.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7:00 między innymi bardzo miła wizyta Roberta Janowskiego z życzeniami. A teraz najważniejsze wiadomości.
10: Amerykanie drugą noc z rzędu atakowali Iran. Zamknięta przestrzeń powietrzna w części Bliskiego Wschodu. Marcin Kierwiński zostaje, Sejm odrzucił wotum nieufności PiSu. Coraz mniej Polaków uważa, że długi należy oddawać.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran. Wieczorem naszego czasu Stany Zjednoczone zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziły serię ataków. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem tych działań jest wywarcie presji na Teheran, aby podpisał porozumienie pokojowe. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe. Iran ogłosił zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Na stacjach paliw dzisiaj nieco taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł i 92 grosze, a litr oleju napędowego 6,43. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. W tym tygodniu powinna zapaść decyzja, czy zostaną przedłużone. Kolejna nieudana próba odwołania szefa MSWiA. Sejm głosami rządzącej koalicji odrzucił wniosek PiSu o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość zarzucało mu m.in. chaos w podległych służbach, braki kadrowe w policji czy nieudolność w czasie akcji dywersji i serii fałszywych alarmów. PiS 2 lata temu też próbował odwołać Marcina Kierwińskiego. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiSu odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
11: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
10: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Coraz mniej badanych Polaków uważa, że długi należy oddawać. Obecnie twierdzi tak 88%, zaś w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 91%. Brak przekonania o moralnym obowiązku spłaty zobowiązań najczęściej deklarują osoby młode w wieku od 18 do 29 lat. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół budowanej od 144 lat Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę, poświęcił wieżę mającą ponad 170 metrów wysokości. To najwyższa bazylika na świecie.
12: Niemożliwe staje się możliwe.
13: Ile jest tutaj detali, elementów?
14: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
10: Dziś rano Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie, aby zapoznać się z sytuacją przybywających tam migrantów. Odwiedzi Gran Canaria i Teneryfę.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w pojedynku wicemistrzów świata Bułgarów, którzy przegrali z Belgami 1-3. Dziś o 14:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią.
2: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl. Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Wczoraj ruszył remont ulicy Kapelanów AK na Gocławiu. Drogowcy wymieniają

0: Termometry w najcieplejszym momencie pokażą około 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie. Tradycyjnie możecie sięgnąć więc po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, a do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Ale aż tak leje, że ty taki
2: leje. Wziąłem kurtkę, jak widzisz, no przeciwdeszczową, widzę. Cała mokra.
3: I cała zalana.
2: Ale to dobrze. Ja tam się cieszę.
3: Tak, tak, tak.
2: I roślinki pada. Też się cieszą.
3: Nie narzekamy na
2: deszcz. I rosną te, wiesz, te nasze nasionka.
3: Tak, rośnie ci kwietna tak, łąka, Radia Pogoda. Wspaniale.
2: Coraz więcej. Witamy w czwartek, 11 czerwca. Mamy 162 dzień roku. Do końca roku 203 dni. Do końca astronomicznej wiosny 9.
3: Jakby coś, proszę Państwa, to ja ciągle zbieram dobre rady, co zrobić, kiedy się nie za dobrze widzi, aż zapomniało okularów do pracy. Jak sobie z tym poradzić?
2: W razie czego ci pożyczę.
3: Dziękuję ci bardzo. Będziemy mieć jedny na dwoje. To
2: tak,
3: urocze.
2: Wiesz, ty lewe, ja prawe jakoś dam.
3: Jedno oko na Maroko,
4: ty masz minusy,
3: tak...
4: a Asia potrzebuje plusy.
2: Ja mam i minusy, i plusy, ja bogaty jestem.
4: A to przepraszam.
3: Wow!
5: Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i posłuszna.

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: best.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 minut po 7:00. Za chwileczkę się dowiemy oczywiście od Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
2: Dzisiaj mamy czwartek i szybciutko powiem, że szybko, bo krótko mamy. Felix, Jan i Paula. Dzisiaj mają imieniny, jest Międzynarodowy Dzień Rysia. Czekajcie, ryś ma takie na końcu uszu, takie coś, czy żbik? Ryś chyba ma. Ryś.
1: Miotełki.
2: Takie, już nie pamiętam, jak to się nazywa.
3: Miotełki.
2: Ale 11 czerwca znalazłem w 1943 roku, urodził się Henryk Fabian. Był wokalista, gitarzysta, kompozytor, a w 1966 roku został jednym z wokalistów Czerwono-Czarnych. Fajnie. Cliff Richard. Chciałem zaproponować Państwu na dobry początek Summer Holiday.
3: To już niebawem Summer Holiday. Cliff Richard i The Shadows w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dziękujemy, Robercie. Rzeczywiście było krótko. 15 po 7:00.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.21. Proszę Państwa, teraz będzie ważne wyjaśnienie, dlaczego pada deszcz.
1: No, dlaczego pada deszcz?
0: Dlatego, Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
1: No, problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
0: I wczoraj pojechałem na myjnię.
1: No.
0: No i dlatego pada deszcz.
1: Logiczne, tak.
0: Ale proszę Państwa, sukces. Aktywna piana, wysokie ciśnienie. No i udało się.
1: Aha, czyli rękami własnymi.
0: Nie, no, ale na myjni takiej, wiesz, porządne mycie, samochód czysty. W związku z czym dziś pada deszcz.
1: No jasne, to się może domyje coś tam. Niech pada deszcz potrzebny. 22 minuty po 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Reklama.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 29 minut i będzie godzina 8. Mówiliśmy o tym rano i Robert też mówił, ale Państwo odzywają się na ten sam temat w nieco innym kontekście i super. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nawet nie wiecie, jak miło Was słyszeć. Nawet nie wiecie, jak cudownie i miło dobudzacie.
0: O.
1: I to z naprawdę głębokiego snu. Dzisiaj mamy dzień zabawy, ale skakać nie mogę. Ale mamy dzisiaj też dzień Rysia. I z okazji Światowego Dnia Rysia ja bardzo chciałam pozdrowić mojego wujka Rysia Gumowskiego z Olsztyna, który się szczęśliwie nazywał mnie i nazywa kozą z koziej bólki. I Was też pozdrawiam. Pięknego dnia z ulubioną pogodą.
2: Bardzo dziękujemy, a powszechnie wiadomo, że wszystkie ryśki to porządne chłopy.
0: Lepiej bym tego nie ujęła. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, dziękujemy bardzo. 22 444 4004, także w sprawie Państwa jedenastek. 11. rocznica Radia Pogoda. Państwa rocznice jakieś właśnie 11. poprosimy, ale nie przez telefon, tylko na stronie. Proszę o tym pisać www.radiopogoda.pl.

0: Bardzo lubimy tę piosenkę, 2 plus 1 u Kowala, za 20 minut będzie godzina 8. Różnie państwo świętują, są też zbiegi okoliczności bardzo miłe, zaskakujące, ale bardzo miłe. Dzień dobry!
1: Dzień dobry państwu, na wasze pytanie, kto dzisiaj świętuje razem z nami, to na pewno moja córka, która ma dzisiaj swoje 16 urodziny. Taka ciekawostka, urodziła się w 2010 roku, jak rozpoczynałyśmy Mistrzostwa Świata i historia się zaczęła po 16 latach, bo dzisiaj również się rozpoczynają Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Pozdrawiam serdecznie. Ewa.
2: Przede wszystkim najlepsze życzenia, gratulacje, no i dopingujemy. Tak jest.
0: Na samym początku powinna córka dzisiaj w prezencie dostać puchar. Tak uważamy.
2: Za pierwsze miejsce.
0: Tak jest. Tak. Jest mistrzynią świata. Tak na zachętę. Szukamy jedenastek, proszę państwa, czyli 11. rocznica czegoś, tak jak 11. urodziny Radia Pogoda. To jutro będzie. Bardzo słodko, bardzo głośno i bardzo przyjemnie. Ale już dzisiaj taka zabawa, w której osoba, a nawet 3 osoby w ciągu dnia, za to, że świętują razem z nami jakąś 11. rocznicę, dostaną koszulki Radia Pogoda. To się wydarzy po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 9, a teraz jest za 19:08.

0: najważniejsze, co się czuje.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Przypominamy, że dzisiaj od godziny 11 możecie spodziewać się utrudnień w centrum Warszawy. Planowane jest zgromadzenie. Jego uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem przez Plac Trzech Krzyży aż pod Sejm. To wszystko ma potrwać do 17.30. Możliwe są też zmiany tras autobusów, które jadą do centrum.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem programu był Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 8. No zapomniałam dzisiaj okularów do radia, do pracy i tak troszeczkę po omacku, ale jakoś muszę Państwu powiedzieć, że jakoś idzie, ale nadal zbieram dobre rady, co zrobić, kiedy no właśnie po omacku trzeba pracować, jak tego uniknąć, jak Państwo sobie z tym radzą. Dzień dobry.
1: Jeśli mi się zdarzy zapomnieć, no to idę do najbliższego marketu, najbliższej apteki, kupuję za 30 zł i pracuję. Później zostawiam te okulary w pracy i mam na wszelki wypadek. Dziękuję. Powodzenia.
2: To prawda, w tej chwili okulary takie do czytania można kupić w zasadzie wszędzie, tak. I w sklepach, marketach, aptekach.
0: Tak, tylko akurat te wszystkie dookoła tutaj radia od 9 czynne, więc na nic mi się to nie zda. Małżonek przywiezie mi o 9 moje okulary, a potrzebne mi są i dlaczego w ogóle ich zapomniałam? Bo normalnie pracuję w takich jednoogniskowych, ale chciałam wziąć progresywne, bo potrzebne mi dzisiaj na scenie na Ursynowie.
2: Ach, no właśnie, bo ty dziś będziesz miała występy, proszę Państwa. Asia wystąpi na scenie.
0: Nie, krótkie przywitanie tylko.
2: Ojej, ale wystąpisz.
0: Bo trzeba wszystkich przywitać, proszę Państwa, i zapraszamy serdecznie od godziny 10 do 16. Dzisiaj niesamowite wydarzenie w arenie Ursynów przy ulicy Rotmistrza Pileckiego 122 na warszawskim Ursynowie. Wydarzenie po raz 11, ale po raz pierwszy dla wszystkich otwarte wydarzenie. Seniorzy mają talent. No to my wiemy, że mają i zaprezentują go na scenie. Będzie śpiewanie, będą tańce, będzie malowanie, będzie granie na instrumentach, będą kabarety, będą występy, recytacje. Wspaniale będzie, jeśli mogą się Państwo tam pojawić, to serdecznie zapraszamy. Będę miała tę ogromną przyjemność między innymi przywitać wszystkich właśnie ze sceny.
2: I będzie to przywitanie w ciemno.
0: Nie, okulary już będą.
2: Sorry.

0: Alicja Majewska i Grzegorz Markowski. Wspaniale. Za 8:04, za chwilę wiadomości. Michale.
1: Dawnik nasz dziennikarz sportowy policzył. I tak wyliczył, że wyszło mu 48, 104, 39.
0: Co?
2: Co to jest?
1: Piłka nożna.
0: Okej.
2: Ale co to za liczby?
1: To powie sam.
2: Tajemnicze.
1: Oddam głos naszemu dziennikarzowi za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki do jajek. Główna nagroda książka Marii Paszyńskiej. Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Już teraz można dzwonić. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda. Radio

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
3: Ło, widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 8:00. Tylko u nas zabawa Szybka Piątka, ale też bardzo fajna, miła, radosna wiadomość o powrocie pewnego ukochanego przez Państwa serialu. A teraz najważniejsze wiadomości.
12: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. 9 godzin był przesłuchiwany Jarosław Kaczyński w prokuraturze. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dzisiaj wieczorem.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach mieszkańcy otrzymali też wiadomości SMS-owe od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin popołudniowych. Po ponad 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena spodziewają się kolejnego kroku prokuratury. Ich zdaniem sprawa tzw. dwóch wież wkracza w decydującą fazę, a efektem przesłuchania mogą być zarzuty dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj jako świadek. Szymon Kępka.
14: Udzielał odpowiedzi na wszystkie pytania i ani razu nie korzystał z przysługującego mu prawa do odmowy. Z reporterami rozmawiać nie chciał, ale w czasie przesłuchania wydał oświadczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba.
15: Złożył oświadczenie, że uznaje przesłuchującą prokurator za osobę nielegalną.
14: Śledczy wyjaśniają m.in. okoliczności współpracy Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem oraz wątek 50 tysięcy złotych, które według jego relacji miały zostać przekazane w związku z planowaną inwestycją. Samo przesłuchanie komentował pełnomocnik biznesmena, mecenas Jacek Dibuła.
16: Jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
14: Prokuratura teraz będzie analizować protokół wypchł z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu.
12: Donald Trump pochwalił się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormus. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę.
17: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
12: Według amerykańskich władz tajna akcja transportowania ropy opierała się na współpracy publiczno-prywatnej. Armatorzy mogli skontaktować się z centralnym dowództwem USA, a w zamian otrzymywali informacje o tym, gdzie mogą przepłynąć przez cieśninę niezauważeni. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni to piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dzisiaj wieczorem. Mateusz Stanicki.
18: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Polacy nie grają. Finałowy mecz baraży przegraliśmy ze Szwecją.
12: Nie gramy, a ci co grają, to będą grać tak naprawdę w nocy polskiego czasu. My natomiast najbliższej nocy spać będziemy, bo musimy być wyspani na jutrzejsze urodziny.
11: Oczywiście, a dzisiejszy mecz zaczyna się o 21:00, ale to państwo nam jutro chyba wszystko opowiedzą, słuchacze Radia Pogoda, tak myślę. Kolejne wiadomości za godzinę.
19: Sponsorem programu jest Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
13: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Wciąż możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Wrzeciono. Trwa tam wymiana nawierzchni. Zamknięty jest odcinek od Przeagorze do Lindego po stronie Marymąckiej, a objazdy prowadzą ulicą Marymącką i drugim fragmentem Wrzeciona. Te utrudnienia obejmują też część ulicy Szegedyńskiej, gdzie wprowadzony jest ruch dwukierunkowy i mamy zakaz parkowania. Tak będzie. Do jutra.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem programu był Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Pogoda w Warszawie.
20: W Warszawie ponownie szykuje się pogoda w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 18 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do

0: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 11 czerwca. Mamy 162 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.15, zachód będzie o 20.57, a dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego, już tylko o 5 minut.
1: I cały właściwie, czy też większa jego część, to będzie deszczowy dzień, ale to dobrze, bo deszcz jest bardzo potrzebny. Państwo o tym mówią w swoich telefonach. Co nam Państwo powiedzą już za chwilę w zabawie Szybka Piątka? Mamy nadzieję, że same plusy i będą wygrane wszystkie nagrody. W każdym razie konkurs już za chwilę, a teraz Tony Christie.

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Łucjo.
3: Dzień dobry, witam.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Ja dzwonię z Krakowa, pięknej ulicy Królewskiej.
0: O. A czy w Krakowie pada?
3: Nie, nie pada, przejaśnia się troszeczkę.
0: Aha, bo u nas leje.
2: No. I tak będzie przez cały dzień. Może jeszcze w Krakowie popadać. Ale to przecież nic nie szkodzi. W Radiu Pogoda zawsze słońce i słonecznie panią witamy i już informujemy, że ma pani w prezencie kieliszki do jajek Radia Pogoda. A będzie pani miała także książkę Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Bez okularów to przeczytałam.
0: Brawo, Asia. Ale Asi, z minuty na minutę wzrok się poprawia,
2: tak,
0: jak tych okularów nie ma.
2: Może warto trenować.
0: Tak.
2: No dobrze.
3: A ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć jedno, że dzisiaj będzie lajkonik szalał po rynku w Krakowie.
0: Tak?
2: Nas tam nie będzie.
3: Tak, bo jest zawsze raz w roku, na koniec Bożego Ciała, szaleje lajkonik w Krakowie. Tak, i będzie buławą swoją uderzał i tego, kogo uderzy, to przynosi mu szczęście.
2: Ale numer.
0: Czyli trzeba się podstawić.
2: Tak. Proszę państwa, jeśli mają państwo okazję, proszę się wybrać dzisiaj na krakowski rynek koniecznie. Ambasadorkę swojego miasta, pani Łucja, serdecznie zaprasza. Pani Łucjo, 30 sekund, 5 kategorii. No i w różnych kategoriach poprosimy o odpowiedź na jedną literę. Czyli...
0: A właściwie tych liter będzie więcej. Dlatego, że jest to litera S, a to oznacza, że może być S, może być SZ, czyli szy.
3: Tak.
0: Wszystko jasne?
3: Próbujemy. Tak jest, próbujemy.
0: No to zaczynajmy. Uwaga, czas start. Wyspa.
3: Sycylia.
0: Na obiad.
3: Pierogi z serem.
0: Nie.
2: No, na S.
3: Spaghetti.
2: No.
0: Zabawka. No.
3: Nie, prosimy dalej.
0: Instrument muzyczny.
3: Skrzypce.
0: Aktor.
3: Seweryn, ale w Krajewskim myślę, że to piosenka.
2: Andrzej Seweryn na przykład jest aktorem, albo Sylwester Stallone, ale niestety czas się skończył. Tak. Pani powiedziała, prosimy dalej. To kto tam z panią jest?
3: Mąż.
2: To romantycznie od samego rana.
3: Tak, i na R nawet, tak.
2: Mąż na R.
0: No niestety czasu zabrakło, tym
3: ale
0: razem się nie powiodło.
3: Miło, że państwa słyszałam i że się dodzwoniłam i życzę państwu pięknego dnia.
0: Bardzo dziękujemy, wysyłamy kieliszki do jajek, do wspólnego śniadanka.
2: Akurat dla dwojga. Dziękujemy, ściskamy państwa najserdeczniej.

0: 22 minuty po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest czwartek, proszę Państwa, i dzisiaj zaczyna się mundial, ale proszę się na jutro dobrze wyspać, bo jutro mamy tutaj naprawdę dużo rzeczy fantastycznych do zrobienia od samego rana. 11 urodziny Radia Pogoda. Urodziny zakończą się...
1: będzie działo.
0: Ale ile się będzie działo. Urodziny zakończą się, proszę Państwa, mega, giga, ekstra, wielką potańcówką po godzinie 18. W trakcie tej potańcówki będą życzenia od Państwa. Linia otwarta, telefon otwarty, ale... będą też wspomnienia związane z Radiem Pogoda od nas. I być może dowiedzą się Państwo czegoś, czego Państwo jeszcze o nas i naszym związku z Radiem Pogoda nie wiedzą.
1: Jutro okrągłe 11 urodziny Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.33, to już, proszę Państwa, nie są prośby, nie są marzenia, nie są plany, to są fakty. A o czym mówimy? No...
1: Pięknie, pięknie. Wiesz? Wraca Rancho. Tak. Proszę Państwa, mówi się o tym od jakiegoś czasu. No i rzeczywiście to już wyszło ze sfery plotek i przeniosło się na plan. Bo
0: ale to
1: plan
0: już się robi. Tak jest. Zdjęcia ruszyły kilka dni temu we wsi Sokule koło Żyrardowa. Jest pewna sensacja, o niej za chwilę. Na razie te podstawowe informacje są takie, że serial wraca z 6 nowymi odcinkami i nowymi bohaterami. No i właśnie, do grona głównych gwiazd dołączył Daniel Olbrychski.
1: Ja cię nie mogę.
0: No, tak już było, że kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, no, a teraz Franciszka Pieczkę zastępuje Daniel Olbrychski. Wszyscy się ogromnie cieszą. Reżyser, czyli Wojciech Adamczyk, jest zachwycony i nie chce zdradzić jeszcze właściwie, kim będzie Daniel Olbrychski, jak on się tam pojawi, jaką postać będzie kreował.
1: Ja
0: wszystko tajemnice.
1: Ja wiem, ja to wiem i powiem, na pewno będzie siedzącym na ławeczce.
0: A to tak, na bank. A to tak. Wiesz co, kiedyś rozmawiałem z Bogdanem Kalusem, który tam...
1: Hadziukiem,
0: tak. Tak, tak, jechaliśmy sobie samochodem, wspominaliśmy, on mi opowiadał takie historie o tym serialu i mówił, wiesz co, ale ja nie wierzę, żeby to się udało. O. Bardzo byśmy chcieli wszyscy wrócić do tego serialu, ale to chyba niemożliwe, no bo tyle czasu minęło i tak dalej. Bogdan, udało się!
1: No już czekamy. Pierwszy klaps za nami, a kiedy pierwszy odcinek ujrzy światło dzienne, na pewno o tym Państwa poinformujemy.

0: Wielkie święto dzisiaj się zaczyna. Niektórzy, no tak, bo są tacy, słyszałam osobiście na własne uszy, są tacy, którzy biorą urlop na cały mundial.
1: Tak, i zamieniają noc w dzień, tak, a dzień w noc, przestawiają
0: tak,
1: się.
0: Tak. No. Tak jest, dlatego że mundial w tym roku po drugiej stronie globu, no i tak właśnie dosyć późno, albo wręcz w środku nocy będą te mecze. A komu kibicujemy my w pogodnym poranku Radia Pogoda? Kibicujemy naszym. A kto nam zabroni, że niby nie grają Polacy na mundialu, ale i tak im kibicujemy. I można to już teraz zobaczyć na Facebooku Radia Pogoda. No tam troszeczkę się Państwo śmieją, ale... Są też miłe odpowiedzi. Proszę tam komentować, lajkować i co Państwo tylko chcą. Facebook, Radia Pogoda, polecamy.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: Nie powiedziałem przynajmniej.
3: Dwa minimum.
2: Nie słucha się tego.
4: A jest ja mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
12: Od 15 czerwca do połowy września Aleja Niepodległości przy Filtrowej będzie placem budowy. Tramwaje remontują torowisko, a Veolia przebuduje ważną komorę ciepłowniczą. Tramwaje między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie pojadą objazdem przez Rakowiecką i Marszałkowską. Czekają Was też zwężenia i zmiany w ruchu. Zachowajcie ostrożność.
11: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
10: Sponsorem programu był Dekar Dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.

0: Tak jest, tak właśnie przy kaczuszkach też będziemy tańczyć jutro po godzinie 18 na wielkiej urodzinowej po tańcówce Radia Pogoda, na antenie Radia Pogoda, więc może wziąć udział w niej każdy, kto tylko chce się po prostu dobrze bawić. A my pytamy o Państwa jedenastki, jakieś jedenaste rocznice, jakieś jedenastki ważne w życiu, bo Radio Pogoda ma 11 lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, chciałem się podzielić moimi jedenastkami. Najważniejszą jedenastką w życiu to jest to, że się oświadczyłem mojej żonie 11 miesiąca, 11 roku, 11 dnia o godzinie 11:11.
0: Oh, wow.
1: Ale to nie wszystko, bo brałem ślub też 11 dnia następnego roku. Pozdrawiam serdecznie.
2: A ten 11 rok to co to było? 2011?
0: Nie, 11 miesiąca następnego roku.
2: A.
0: No, to okay. Ja tak zrozumiałam.
2: No gratulujemy.
0: Bardzo pan lubi liczbę 11. Bardzo to szanujemy. 11 urodziny Radia Pogoda. Dzisiaj po godzinie 9 ktoś, kto zechciał napisać o swojej 11 na stronie www.radiopogoda.pl dostanie od nas koszulkę. No i serdeczne pozdrowienia na antenie Radia Pogoda. My wracamy do najpiękniejszych melodii. Olgierd Buczek.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: Jest w łóżku z trojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Za 3,5 minuty będzie godzina 9, ale proszę państwa, to jest numer. Zatelefonowała do nas słuchaczka z Warszawy, z dzielnicy Powiśle i powiedziała, że u niej kaloryfery ciepłe. No aż tak zimno chyba nie jest. Co tam się dzieje? Proszę sprawdzić u siebie. Czy
2: może się nagrzały wcześniej, jak słońce było.
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale to działa? Absurdalne. Michale, co w wiadomościach za chwilę?
3: A będziemy zachęcali do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach, czy nawet parapetach.
1: Ja się chwalę. No. W doniczkę na balkonie, takich zawieszonych na balustradzie, pięknie wyrosły mi ziemniaczki. No. Mamy las ziemniaków. To wygląda przepięknie.
2: Kiedy
3: frytki?
1: Nie, kiedy rozpalę ognisko na balkonie i ją piekę.
3: I też będzie ciepło, nie tylko w kaloryferze.
1: Wiadomości za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak
2: to
3: się nazywa
2: tak
3: ten
2: jak
3: program.
2: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
17: Tak, i to lepiej niż ja.
18: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
0: Reklama.
20: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych Maroldi. Będą czerwone gitary i niebo z moich stron między innymi, a jest to piękna piosenka. Teraz wiadomości.
21: Front burzowy przechodzi przez nasz kraj, na Podhalu rekordowe opady. Ogień coraz częściej wkracza do lasów, winna susza. Wakacje tuż, tuż w związku z wakacyjnymi wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
20: Michał Pierzchała.
21: Front burzowy przechodzi w tej chwili przez wschodnią Polskę, leje od rana. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski otrzymali SMS-em alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Podhalu spadło tyle deszczu, co w ciągu kilku tygodni. Do jutra rana według obecnych prognoz powinny przestać obowiązywać pogodowe alerty. W weekend więcej słońca, ale wciąż chłodno, a upały mają wrócić pod koniec przyszłego tygodnia. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4000 pożarów lasów. Aż o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
23: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
21: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Związkowcom nie podobają się rządowe rządowe plany podwyżek pensji minimalnej i płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3-procentowe wzrosty, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
1: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
21: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Ministerstwo Infrastruktury planuje zaostrzyć wymogi dla kierowców taksówek spoza Unii Europejskiej. Jak informuje Rzeczpospolita, przy ubieganiu się o licencję będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego rejestru karnego, ale także z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem. Rząd chce w ten sposób wyeliminować sytuacje, w których osoby skazane za przestępstwa za granicą mogą legalnie przewozić pasażerów w Polsce. Wakacje tuż, tuż, w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
2: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego żywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
21: Po raz ostatni w tym roku szkolnym uczniowie usłyszą dzwonek w piątek 27 czerwca. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach czy parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w ubiegłym roku, mówi Karolina Kwiecień Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmieci, kampanię je przygarniała i uratowała.
21: Zgłoszenia w tym roku potrwają do 30 czerwca i Asiu, prośba jest taka, że jak te ziemniaki ci wyrosną, to nie zjadamy. Jak pomidorki wyrosną, nie zjadamy.
4: Tylko robimy zdjęcia
21: tak
4: i ten.
21: A potem zjadamy.
4: Czekam na kwitnienie. Tak, tak. Może i się zgłoszę. Będzie to niestandardowa propozycja.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Mateusz Stanicki, zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata. Jakie zaczną się dziś wieczorem? Meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250. Na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
22: Pogoda.
21: Dzisiaj dużo deszczu w prognozie pogody. Przelotnie może padać, będą także burze. Są cały czas wydane dla kilku województw ostrzeżenia właśnie przed intensywnym deszczem i burzami. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie burze zanikające po południu miejscami na zachodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15

0: taksówkę i jadę na Ursynów, warszawskie Arena Ursynów, ulica Rotmistrza Pileckiego 122, tam o godziny 10. Wielka, fantastyczna, już po raz 11 impreza. Seniorzy mają talent, więc udaję się tam, żeby wszystkich przywitać i Państwa też tam bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie można obejrzeć występujących seniorów. To nie jest konkurs.
1: A też wystąpisz?
0: Tak. Powiem dzień dobry Państwu.
1: Proszę Państwa, jeśli chcieliby Państwa spotkać Asię na żywo, zapraszamy. Przypomnij adres?
0: Ulica Rotmistrza Pileckiego, 122, Arena Ursynów. Pewnie Państwo wiedzą, gdzie to jest. Bardzo gorąco zapraszamy.
2: No ale jedź już, jedź, bo wiesz, nie można się spóźnić.
1: Michał, a my bierzemy program w swoje ręce.
2: Tak jest.
0: Proszę bardzo.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 9.
1: Radio Pogoda, świętuj z nami 11 urodziny.
0: No i myśmy poprosili Państwa o zgłaszanie się z ważnymi wydarzeniami w życiu związanymi z jedenastką.
2: No i na naszej stronie, na radiopogoda.pl, pani Agnieszka napisała tak. Dzień dobry, Radio Pogoda. Ja w czerwcu świętuję swoje własne małe państwowe święto, 11. rocznicę zmiany pracy. Jak się czuję? Rewelacyjnie. Przez te lata nie tylko zdobyłam zupełnie nowe, super umiejętności, ale przede wszystkim poznałam fantastyczne ludzi, z którymi praca to czysta przyjemność. Życzę każdemu, żeby szedł do pracy z takim uśmiechem jak ja. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Praca, marzenie, super ekipa i ciągły rozwój. Pozdrawiam całe Radio Pogoda i moich genialnych współpracowników. Dzień dobry, pani Agnieszko.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Co na co pani zamieniła? Poprosimy o szczegóły.
3: No, zaczęłam pracę w firmie budowlanej, to była nowość dla mnie.
0: Oho.
3: zupełnie nowa praca i zupełnie nowe rzeczy uczyłam się.
0: Aha.
3: No i tak mi minęło właśnie 11 lat.
0: A czym się pani zajmuje w tej firmie?
3: Prowadzę całe biuro.
0: O, czyli ma pani pod sobą facetów i rządzi pani nimi.
3: No, zgadza się.
0: Proszę opowiedzieć troszkę o zespole, o tym, z kim pani pracuje, co to za ludzie.
3: No, wszyscy bardzo wspaniali, naprawdę. Grany zespół, najlepsze szefostwo, jakie w życiu miałam. Także naprawdę do pracy chodzę z przyjemnością.
0: Dobrze, czy piją państwo kawkę w pracy?
3: Oczywiście,
0: no to
3: oczywiście.
0: Tak jak u nas, to nas łączy.
2: Pani Agnieszka, czy to tak jest, jak mówi się, że szef bez butów chodzi? Czy pani, co pani wybudowała przez te 11 lat?
3: Przez te 11 lat, co wybudowałam, no. Zrobiłam remont domu.
0: A widzisz, i głupia ci teraz?
2: No trochę głupio. No.
0: Pani Agnieszko, bardzo się cieszymy.
3: Skręciłam wszystkie meble w domu, które mam, oprócz kuchni.
0: O, brawo, brawo. Pani Agnieszko, gratulujemy i pozdrawiamy cały zespół dookoła. Nie wiem, czy nas słuchają teraz?
3: Słucha nasz akurat szef mój.
0: Dzień dobry, szefie. Dzień dobry, gratulujemy takiej pracowniczki. Super, całe Radio Pogoda pozdrawia.
4: Bardzo zadowolony i pozdrawiam. Dużo zdrowia przy okazji dla pani Agnieszki.
0: Dziękujemy, pięknie. Ech, jak to fajnie, jak w pracy jest tak,
2: no nie?
0: Miło, sympatycznie.
2: Ale szef koszulki nie dostanie. Dostanie pani Agnieszka. Naszą limitowaną
0: tak
2: urodzinową.
0: Rozmiar uzgodnimy za chwilę.
2: Tak.
0: Dziękujemy
2: jest.
0: Pani Agnieszko. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:23. Już teraz zapraszamy Państwa na godzinę 18 do Alei Sław, a tam oczywiście króluje Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda będzie aktorsko, a to za sprawą Łukasza Simlata. Otóż sam przyznał właśnie w tej naszej rozmowie, że już kilkanaście razy grał policjanta, ale teraz już za chwilę możemy go zobaczyć w pewnym nowym spektaklu w Teatrze Ateneum w Warszawie. No i o tym spektaklu, ale i o tych policyjnych rolach porozmawiamy dzisiaj po 18. Zapraszam.
2: A wiesz, zgłęcie, bo ja pana Łukasza Simlata rzeczywiście kojarzę, czy widziałem zwykle w telewizji. Jeszcze ani razu nie miałem okazji obejrzeć w teatrze i to jest też może po wysłuchaniu tej audycji dobry moment, żeby do Teatru Ateneum w Warszawie się wybrać między 18 a 21. Dzisiaj w Radiu Pogoda ta rozmowa. Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: O, to ja coś mam a propos. Nie tylko niedzielnego popołudnia, ale...
1: Ale dzisiejszego na przykład?
0: Nie, dzisiejszego nie, bo dzisiaj jest czwartek. Jutro też, jutrzejszego też nie, ale już sobotniego przed i popołudnia. Tak, niedzielnego też. Kraków. Znów jest jak z bajki i to nie byle jakiej. W mieście odbywa się wydarzenie, które przenosi w czasie w wyjątkowym stylu, bo choć mowa jest o dawnych rzemieślnikach, to całość ma w sobie coś z takiego eleganckiego spaceru po historii, z nutą sensacji i odrobiną nostalgii. Już wyjaśniam, to wystawa Kunszt i Rzemiosło. Ta wystawa odbywa się w Pałacu Krzysztofory i tak się składa, że Radio Pogoda, to Państwo wiedzą, ma urodzinę i z okazji urodzin Radio Pogoda mamy prezenty i wszystkie osoby z legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi mogą na tę wystawę wejść całkowicie za darmo w najbliższy weekend, właśnie w sobotę albo w niedzielę.
1: Przypominamy Muzeum Krzysztofory, tak jest.
0: Tak.
1: Proszę nie zapomnieć o zabraniu legitymacji pogodnego człowieka Radia Pogoda, Klubu Pogodnych Ludzi i tam wejdą Państwo za darmo.
0: A potem proszę oczywiście dać nam znać, jak było.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut 10. No, skoro nie pada w południowej Kalifornii, no to gdzieś musi, prawda?
1: Dzień dobry, znowu pada. No, ale można powiedzieć, że lato bez deszczu to jak żołnierz bez karabinu. Tylko po co żołnierzowi tyle karabinów? Pozdrawiam, Piotr Zobornik.
0: Panie Piotrze, po pierwsze jeszcze wiosnę mamy. Spokojnie, spokojnie. I od przybytku głowa nie zaboli, a deszcz naprawdę jest bardzo potrzebny.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda 9:40.
3: Radio Pogoda.

energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10. Piotr Sforakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Pokropiło troszkę?
1: Trawestując słowa Marka Grechuty, popadało, poszarzało, wiosnach to ty.
0: No i tak powinno być, deszcz jest potrzebny.
1: Bardzo.
0: Tak jest.
2: Trzymamy się tego, że będzie pięknie.
0: Tak jest.
1: Będzie pięknie na pewno, niekoniecznie dziś.
2: No, ale będzie.
1: Jutro będzie pięknie.
2: No, a co w programie?
1: A w programie najpiękniejsze melodie oraz rozgrywki urodzinowe?
0: Tak
1: między
0: jest.
1: Innymi.
0: Czyli kolejna jedenastka. Już się przygotowujemy do tego strzału.
2: No, tak pięknie.
0: A, będziesz oglądał mundial?
1: Mundial?
0: No, to takie rozgrywki.
1: A nasi grają?
0: Niekoniecznie.
2: Kiedyś zagrają.
1: To Zygmunt... jak sobie wybiorę drużynę, to będę.
2: Zygmunt Heizer, Michał Pieszkowa, dziękujemy, do jutra. Żeby

0: to promocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
1: Została ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Dni, których nie znamy. Piosenka Marka Grechuty zabrzmi dzisiaj w Radiu Pogoda na początek naszego spotkania, po czym usłyszymy przepiękną piosenkę, którą kiedyś śpiewał Nat King Cole, Fascination. A teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rozpoczął się sezon rowerowy. Choć jednoślady oferują atrakcyjną formę wypoczynku, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O rozwagę apeluje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
14: Każdy uczestnik ruchu, kierowca, rowerzysta, pieszy czy użytkownik hulajnogi ma wpływ na to, czy na drodze będzie bezpiecznie. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i stosowanie się do przepisów.
13: Warto pamiętać, że od 3 czerwca kask stał się obowiązkowy dla wszystkich rowerzystów do 16 roku życia. Tymczasem rowerzyści mogą już korzystać z nowej trasy wzdłuż Alei Solidarności i ulicy Leszno na Woli. Powstał tam ponadkilometrowy odcinek drogi rowerowej, który połączył Bemowo ze Śródmieściem. Przebudowano także skrzyżowanie z ulicą Żelazną. Przenosimy się na Wolę. Policjanci zatrzymali tam mężczyznę, który groził swoim sąsiadom. 29-latek miał wtargnąć do jednego z mieszkań i uszkodzić drzwi innego lokalu. Naruszył też nietykalność cielesną i groził trzem osobom. Łącznie usłyszał 6 zarzutów i aresztowano go na 3 miesiące. A za godzinę powiem więcej o samolocie, który krótko po starcie musiał wracać na Okęcie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
13: 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać termometry w Warszawie. Dzisiaj możemy spodziewać się ponownie sporego zachmurzenia i wciąż też przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie mają też pojawić się przejaśnienia. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak ma w zasadzie wyglądać pogoda do końca tego tygodnia, choć w niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy, a my przecież nie stronimy od zabaw w Radio Pogoda. Oprócz porannej szybkiej piątki i popołudniowej ani tak, ani nie, mamy jeszcze dwie zabawy urodzinowe, do których mogą się Państwo zgłaszać poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tak bliżej zajmą nas one po 11 i po 12, a dzisiaj proponuję, żebyśmy sobie przypomnieli podwórkowe gry, w które graliśmy w czasach dzieciństwa i wczesnej młodości. Na przykład pamiętam grę Manso, a państwo?

0: Międzynarodowy Dzień Zabawy. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych i przy tej okazji zapytałem o gry i zabawy podwórkowe, które kiedyś potrafiły nam zajmować długie godziny spędzone w towarzystwie rówieśników. Piłka nożna i budowanie zamków z piasku pojawiały się zwykle równocześnie z innymi zabawami i właśnie o te inne zabawy pytam Państwa dzisiaj, no bo o te nasze urodzinowe to nie muszę pytać. Państwo zgłaszają się do nich na stronie radiopogoda.pl. W jednej z nich szukamy jedenastek. Świętuj z nami 11 urodziny Radia Pogoda. No i 11 rocznic. Chodzi oczywiście o to, 11 rocznic czegoś istotnego dla Państwa, ale zdarzają się też takie telefony.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie tej jedenastki też mam jedenastkę, bo moja kochana żona Marysia pojechała do sanatorium i już 11

0: tydzień jej nie ma. Ja sam 11 dzień siedzę w domu. Na imię mam Janusz. Przesyłam wszystkim pozdrowienia. Dziękuję.
1: Wzajemnie pozdrawiamy, panie Januszu. Niech się pan tam trzyma u siebie, żeby wszystko wyglądało jak należy, kiedy żona wróci. Także panu życzę dużo odporności i hartu ducha, a żonie Marysi wspaniałego powrotu z sanatorium. No i zdrowia państwu też życzę. A propos, w soboty i niedzielę, a propos życzeń. Państwo wiedzą, na antenie Radia Pogoda koncert życzeń Roberta Janowskiego od 10 do 14. To jest miejsce na wszystkie dobre słowa, które kierujemy do bliskich. Wystarczy zadzwonić z życzeniami albo pozdrowieniami pod 22 444 404, a Robert już zajmie się ich przekazaniem. Dzień!

0: Wiem, że to Liberta się Państwu podoba i wcale się nie dziwię, ale to nie jedyna piękna piosenka, jaką słychać w Radiu Pogoda. Za chwilkę kolejne Danuty Rin, Bogdana Czyżewskiego, a potem jeszcze Wiesławy Drojeckiej.
1: Radio Pogoda.

0: vestidão, vestidão. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Wiesława Drojecka w Radio Pogoda. Pytałem państwa dzisiaj o zabawy podwórkowe, które zajmowały nas za młodu w czasie wolnym od lekcji, no bo właściwie od innych zajęć, może tak to powiem ogólnie. No i jest propozycja. Mówiłem o tym, że pamiętam Manso, państwo pamiętają znacznie więcej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Serdeczne podziękowania za Libertę.
1: A na zdrowie.
2: Słuchając jej, nawet przy takiej pogodzie chce się jeszcze żyć. Panie redaktorze, jeśli chodzi o gry dawne, po wojnie pierwsze pieniądze były tylko papierowe. Bilon był przedwojenny. I najbardziej atrakcyjne to były gry w pieniążki. Moją ulubioną to była gra w obitkę. Ściany ceglane, obijało się monetę, jak upadała, i przeciwnik uderzał w ścianę też monetą. Mierzyło się na odległość między kciukiem a środkowym palcem. Jak się dochodziło do tego, zabierało się tą monetę. Ile to wspaniałych srebrnych dwójek, piątek, dziesiątek wtedy przeszło przez moje ręce, które się wygrywało, przegrywało. Tego się nigdy nie zapomnę.
1: No i tak.
2: Serdeczności. Waldek z Konstancina.
1: Odwzajemnione serdeczności, panie Waldku. A czy państwo pamiętają swoje zabawy podwórkowe? Proszę zadzwonić i o nich opowiedzieć. Radio Pogoda.

0: Rycz Mała Rycz, czyli odpowiedź zespołu Vox na pocieszankę Andrzeja Rybińskiego. Tekst napisała Maria Czubaszek i śmiem twierdzić, że to słychać. Za chwilkę najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda w piosenkach Piotra Szczepanika i Edwarda Hulewicza.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl?
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
23: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
10: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, będzie się zachwycać Irena Santor już za parę minut, po czym usłyszymy Lidię Czarską i Edwarda Kluczkę w piosence Bella Bella Domna. Teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od początku roku na akwenach na terenie Warszawy i Mazowsza utonęło już 7 osób. Dlatego każdego roku samorząd województwa wspólnie z policją oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych. Na Mazowszu jest ich 114, a we Warszawie 23, mówi Marcin Zawadzki z policji.
12: Każde miejsce może być niebezpieczne. To, że w danym miejscu jest czarny punkt wodny, oznacza, że w tym miejscu wydarzyło się coś złego i należy na to miejsce szczególnie zwracać uwagę.
11: Ofiarami są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach. Teraz zaglądamy na Okęcie. Ostatnio samolot lecący z Warszawy do Czarnogóry musiał zawrócić na lotnisko Chopina krótko po starcie. Powodem była usterka podgrzewania szyby w kokpicie. Zdecydowano o podstawieniu innej maszyny, aby kontynuować rejs. Jeszcze jedna informacja. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się nowy festiwal, a chodzi o Centralny Plac Muzyki. Zaplanowano go między 19 czerwca a 7 lipca. W programie znalazły się koncerty symfoniczne, opera, musicale i muzyka filmowa. Za godzinę powiem za to więcej o nowościach w stołecznym zoo.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Warszawie.
11: Sporo chmur na niebie, możliwe przelotne opady deszczu, ale od czasu do czasu też przejaśnienia. Tak do końca dnia, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała pogoda we Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr ma być nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie. Jutro ma być podobnie. I tak do końca tego tygodnia możemy spodziewać się deszczu, ale w niedzielę ma się zrobić wyraźnie cieplej.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut poznamy kogoś, kto świętuje 11. rocznicę wydarzenia, które w jakiś sposób było dla niego ważne. To za około pół godziny. Natomiast za kilka minut wspomnimy Henryka Fabiana w 83. rocznicę jego urodzin. Pojawią się też podwórkowe zabawy sprzed lat. A teraz pojawi się kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu Ireny Santor, Lidii Czarskiej i Edwarda Kluczki oraz Krzysztofa Krawczyka.

To Krzysztof Krawczyk. Teraz zajmę Państwu chwilę wspomnieniem Henryka Fabiana, którego 83. rocznica urodzin przypada dzisiaj. Henryk Fabian był najbardziej znany ze swoich występów z zespołem Czerwono-Czarni. Nagrał z nimi m.in. płytę 17 milionów, na której znalazła się piosenka Kwiatki w jego wykonaniu. Tej piosenki zaraz posłuchamy w całości. Na płycie 17 milionów Czerwono-Czarnych znalazła się też nie mniej interesująca piosenka w wykonaniu Henryka Fabiana. Nie o tobie dzisiaj myślę. Nie o

0: Henryk Fabian zaśpiewał też jeden z większych przebojów czerwono-czarnych, Napiszę do Ciebie z dalekiej podróży.
1: Napiszę do Ciebie z dalekiej podróży, napiszę do Ciebie na pewno.
0: Po odejściu z czerwono-czarnych w 69 roku bodajże wraz ze swoją żoną Kasią Sobczyk i z Karin Stanek przystał do czeskiego zespołu The Samuels. Współpraca nie trwała jakoś specjalnie długo, a potem państwo Fabianowie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkali na stałe i tylko od

czasu do czasu Henryk Fabian odwiedzał Polskę, dając koncerty i biorąc udział w różnych wydarzeniach. Na przykład w połowie lat 90. Henryk Fabian wystąpił na koncercie zorganizowanym z okazji reaktywowania zespołu wokalnego Filipinki. Tak, tak, było takie wydarzenie. Też nie potrwało to długo wszystko. Dzisiaj w 83. rocznicę urodzin wokalisty przypomnimy sobie piosenkę Kwiatki, nagraną przez Henryka Fabiana z Czerwono-Czarnymi.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie

Wojciech Młynarski i jego ulubione drzewo. Za chwilkę w Radiu Pogoda dowiemy się, co to było za wydarzenie, którego 11. rocznicę świętuje nasz słuchacz razem z 11. urodzinami Radia Pogoda. Przypomnę tylko, że do zabawy świętuj z nami 11. urodziny można się zgłaszać, zaglądając na naszą stronę radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
3: Świętuj z nami 11 urodziny. To nasza propozycja, żeby nasze obchody 11 rocznicy powstania Radia Pogoda poszerzyć również o Państwa jubileusze. Piszą Państwo o nich na naszej stronie radiopogoda.pl, a my potem wybieramy te najciekawsze, a czasami najbardziej frapujące. I wśród tych wpisów znalazł się taki pani Justyny o 11 urodzinach jej bliźniaków Jakuba i Damiana. Dzień dobry, pani Justyno.
4: Dzień dobry.
3: Kiedy dokładnie te urodziny, proszę powiedzieć?
4: W Barbórki, 4 grudnia.
3: A, czyli najpierw będą urodziny Radia Pogoda, bo to już jutro, a potem bliźniaków, tak?
4: Dokładnie.
3: Napisała pani w swoim zgłoszeniu, że Jakub i Damian różnią się od siebie wszystkim. W każdym razie wszystkim, co pani napisała. Ale może jednak są jakieś podobieństwa?
4: Nie. Nie ma podobieństw.
3: Naprawdę?
4: Każdy jest zupełnie... Prawy Twix jest inny, lewy Twix jest inny. I charakterystycznie, i wyglądowo. Wszystko.
3: No ale co?
4: Jeden
3: może...
4: jest mój, drugi taty.
3: No może chociaż dobrze się uczą obaj.
4: A to tak.
3: A, no, no to już
4: tu
3: coś.
4: Akurat tak.
3: To coś, czyli nie wszystkim się różnią, a może lubią robić podobne rzeczy. Nie wiem, jeździć na rowerze.
4: No to też, jeden na hulajnodze, drugi na rowerze, to jest naprawdę...
3: Czyli trudno jest znaleźć część wspólną jednak, no dobra. A czy pani synowie, pani Justyno, lubią słuchać Radia Pogoda?
4: Lubią.
3: Obaj?
4: Raczej ten prawy Twix bardziej, czyli Jakub.
3: Jakub, Damian nie, tak? No ale tak czy inaczej, dlatego to właśnie pani Justyno, należy się od Radia Pogoda nasza koszulka z naszej wyjątkowej kolekcji na 11 urodziny pani ulubionego radia.
4: Dziękuję.
3: Gratuluję, bardzo pozdrawiam dziękuję. Serdecznie. Proszę pozdrowić obu.
4: Ja mogłabym jeszcze właśnie pozdrowić
3: proszę
4: jeszcze
3: bardzo.
4: Kogoś.
3: Tak.
4: Słuchają mnie koleżanki, bardzo chciałabym pozdrowić Ewę, Klaudię oraz Paulę.
3: To zostało przekazane właśnie. A teraz proszę
4: tak,
3: pozdrowić jeszcze swoją rodzinkę.
4: Całą rodzinę. Chciałam pozdrowić mojego męża, dzieci i wszystkich słuchaczy.
3: Super. No właśnie. I tyle wystarczy. W takim razie życzę fantastycznego dnia
2: Świętuj
3: dzisiaj.
2: Z nami 11 lat. Radia Pogoda.

0: Radiu Pogoda śpiewała Ewa Bem, a my czekamy na jej popołudniową opowieść o kolejnym utworze wybranym przez nią samą do najpiękniejszych melodii. Tymczasem w Międzynarodowym Dniu Zabawy pytam Państwa o ulubione zabawy podwórkowe sprzed lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Naszymi zabawami w latach 50. to była na podwórkach skakanka, klasy, a chłopcy grali w pikuty, no tak się to nazywało. To był scyzoryk w ręku i tym scyzorykiem trzeba było tak trafić na ziemię, żeby on stał. I to były pikuty. Pozdrawiam Państwa.
0: Wzajemnie pozdrawiamy. Skakanka, klasy i pikuty. Dzisiaj pewnie tylko pikuty wyszły z użycia, ale skakanka i klasy chyba mają się dobrze. Do ulubionych zabaw podwórkowych sprzed lat wrócimy już po południu.
2: Reklama. Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Reklama.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, bo myślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest Twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz coś posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami rozpoczną piosenki Seweryna Krajewskiego, Baw mnie oraz Nie warto było Reginy Pisarek. Wszystko usłyszymy za parę minut, bo teraz pora posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rozpoczął się sezon rowerowy. Oprócz odpowiedniego przygotowania i znajomości przepisów, na bezpieczeństwo użytkowników tych jednośladów duży wpływ ma dobór sprzętu, mówi Błażej Marysz z Warszawskiego Klubu Kolarskiego.
17: Błędem popełnianym przez użytkowników jest zły dobór roweru, czyli za duży rower bądź za mały rower. Zawsze na takim rowerze się jeździ trochę mniej bezpiecznie. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak wysoko ma się wysunięte siodełko, jak daleko jest kierownica od tułowia.
16: Warto pamiętać także o kasku, który stał się obowiązkowy dla osób do 16 roku życia. Przenosimy się na Pragę Północ. Tam dwóch mężczyzn zostało przyłapanych przez kamery monitoringu na kradzieży kwiatów z miejskiej rabaty. Do zdarzenia doszło przy ulicy Łochowskiej. Straty oszacowano na 420 zł, a sprawa trafiła na policję. Zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo, a tam powstał nowy pawilon dla 37 pingwinów. Zwierzęta po raz pierwszy wyszły już na nowy wybieg z basenem i strefami lęgowymi. Inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
16: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Będzie spore zachmurzenie, chociaż od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas w miarę pozytywnie wpływać. Jutro przewidywana jest podobna aura i tak ma wyglądać pogoda do końca tego tygodnia. Cieplej zacznie robić się w niedzielę.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
15: W Radiu Pogoda wracamy do muzyki. Czwartkowe popołudnie rozpoczną najpiękniejsze melodie Seweryna Krajewskiego, Reginy Pisarek, Heleny Majdaniec. Za pół godziny po raz kolejny w tym urodzinowym tygodniu dowiemy się, kto jest naszym słuchaczem 11 na 10, czyli takim, który najpiękniejsze melodie zna bardzo dobrze. Dostanie za to ekspres do kawy z limitowanej serii na 11 urodziny Radia Pogoda. A za chwilkę wracamy do podwórkowych zabaw. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Helena Majdaniec w Radiu Pogoda. Wracamy teraz do Międzynarodowego Dnia Zabaw, w którym pytam Państwa o ulubione zabawy podwórkowe sprzed lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi babcia Basia z Wrocławia. Jeżeli chodzi o zabawy na świeżym powietrzu z dzieciństwa, to oczywiście, że pamiętam. Było ich zatrzęsienie. W palanta, w podchody, w dwa ognie, w gumę, w skakankę, w berka, klasy. Było tego tak dużo, że nie wiadomo było, w co się bawić na początku.
0: Coś w tym jest, tak.
1: A oprócz tego dziewczynki miały jeszcze takie hobby, że robiły tak zwane niebo, czyli wydołbywały dołek w ziemi. Do tego dołka wrzucały malutkie, najpiękniejsze rzeczy, jakie znalazły. Pączek róży, kamyczek kolorowy i tak dalej, i tak dalej. I zakrywało się ten dołek szybką, których pełno można było znaleźć w ziemi zaraz po wojnie. I to było niebo. I to niebo się chodziło i oglądało co jakiś czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Babcia Basia wymieniła cały katalog zabaw, po czym opowiedziała o niebie, czyli takim mini dziele sztuki, które można było niespodziewanie napotkać na swojej drodze. Ja chadzając tędy i owędy, ilekroć trafiłem na takie niebo właśnie, zawsze się przyglądałem, jak to jest zrobione, co tam jest w środku. No a potem szedłem się bawić na przykład w pikuty. A jakie państwa były ulubione gry podwórkowe?

0: Song Sang Blue to także tytuł filmu, który powstał o Neilu Diamondzie. Taki biograficzny film. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępny w kinach. W każdym razie ukazał się bodajże w zeszłym roku. 22 444 4004. Telefon Radia Pogoda dzwoni w różnych sprawach. Przed kilkudziesięcioma minutami zadzwonił w takiej.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Przed chwilą była piosenka w Radio Pogodzie, której było w treści o piosenkach z koszyka. Wiem, że usłyszałam tylko, że wykonawcą była Sława, ale nie wiem, czy Przybylska, bo już tego nie dosłyszałam. Gdyby można było powiedzieć jeszcze coś o tej piosence. Dziękuję.
0: Dobrze, już mówię. To nie była Sława, tylko Wiesława Drojecka. A piosenkę, o którą pani pyta, dość często słychać w Radiu Pogoda. Ona się nazywa Paryski Walczyk i Wiesława Drojecka nagrała ten utwór w 1959 roku. Za chwilkę usłyszymy piosenki Hanny Rek i Zdzisławy Sośnickiej, a potem przyjdzie czas na zabawę Zostań Słuchaczem Radia Pogoda 11 na 10.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: I powiedziałem przynajmniej?
3: Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
4: A jestem mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
17: Nie wiem skąd wziął się u nas ten taniec. Jakie licho przyszło.

0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: W tym roku przy okazji 11 urodzin Radia Pogoda proponujemy, żeby zostali Państwo naszymi słuchaczami 11 na 10, czyli takimi więcej niż 100%, a przy okazji zdobyli nasz wyjątkowy ekspres do kawy z limitowanej urodzinowej kolekcji. To wymaga troszkę wysiłku, ale warto go podjąć. W dzisiejszej rozgrywce witam Panią Monikę oraz Pana Wojciecha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Państwa zadaniem będzie podać nazwisko lub nazwę wykonawcy fragmentu przeboju, który usłyszymy. Za dobrą odpowiedź jest punkt. Po każdej rundzie sprawdzimy, czy jest remis. Jeżeli tak, gra toczy się dalej. Jeżeli nie, osoba z większą liczbą punktów zdobywa ekspres do kawy opatrzony logiem Radia Pogoda. Czy te zasady są jasne dla Państwa?
2: Tak.
1: W takim razie zaczynamy rozgrywkę. Pierwsza odpowiada Pani Monika. Kto to śpiewa? To nie była Urszula, Pani Moniko, to była Halina Frąckowiak. Jeszcze nic straconego, bo teraz kolej na zagadkę dla Pana Wojciecha. Panie Wojciechu, uwaga, kto to śpiewa?
3: Jesteś pyta w czasach.
4: Mój imiennik, Wojciech Młynarski.
1: No właśnie, i to się zgadza. Także Pan Wojciech ma punkcik, Pani Monika dostaje koszulkę Radia Pogoda, a Pan Wojciech oprócz tego, że koszulkę, dostaje ekspres do kawy Radia Pogoda.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Gratuluję. Lubi Pan pić kawę?
4: Bardzo lubię, nawet za dużo bym powiedział.
1: Naprawdę?
4: Naprawdę.
1: No to teraz będzie ją Pan mógł pić w towarzystwie Radia Pogoda. Jeszcze raz gratuluję wygranej i życzę pięknego dnia Państwu.
4: To najmilsze towarzystwo, jakie można sobie wymarzyć.
1: O, pięknie, dziękujemy za te miłe słowa. A Państwo jeszcze jutro mają szansę zdobyć taki ekspres do kawy z urodzinowej serii Radia Pogoda. Wystarczy napisać nam życzenia urodzinowe na stronie radiopogoda.pl i kto wie, może jutro to z Państwem spotkamy się około 12.30 na antenie Radia Pogoda.
0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.

0: Daj mi po prostu świat, prosiła Stenia Kozłowska w Radiu Pogoda. Świata nie możemy, ale ekspres do kawy? Dlaczego nie? Słychać to było przed chwileczką, jak się wygrywa w Radiu Pogoda ekspres do kawy. Jutro wczesnym popołudniem ktoś ze słuchaczy Radia Pogoda wygra kolejny w naszej urodzinowej zabawie. Zostań słuchaczem Radia Pogoda 11 na 10. Do zabawy jeszcze można się zgłosić na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Została ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
9: Właśnie dochodzi 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Marii Koterbskiej, Luna Parki oraz Jana Wojdaka i Waweli, Biały Latawiec.
10: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy, za benzynę 98 6 zł 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
11: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
10: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
12: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
10: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie, sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Za chwilkę usłyszymy, teraz usłyszymy Marię Choterbską i Jana Wojdaka z zespołem Wawele, a potem wrócimy do podwórkowych zabaw naszego dzieciństwa. Ale najpierw stanowczo należy się nam chwila muzyki.

dawno jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: No i proszę, jak pięknie się zrobiło. Biały latawiec sobie poleciał gdzieś w dal. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabaw. Latawcem przecież też można się było bawić i to fantastycznie. Międzynarodowy Dzień Zabaw. Dzisiaj sięgamy do Państwa wspomnień dotyczących tego, co na podwórku potrafiło nas zajmować długimi godzinami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Nie zgłaszał nikt takiej zabawy w Cimbergaja. Z bratem graliśmy, tylko że przedtem były większe stoły. Bramki były i pieniążki się kładło i się grzebieniem tak odrzucało i kto więcej bramek strzelił, to wygrywał. Pozdrawiam całe Radio Pogoda, pana też, panie Piotrze. Miłego dnia wszystkim radiosłuchaczom.
0: Wzajemnie pozdrawiam i również życzę pani miłego dnia. Cimbergaj, no dzisiaj urósł do miana gry wakacyjnej, bo często można spotkać stoły do gry w tak w lunaparkach. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. A propos gry z dzieciństwa, nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywało, ale potrzebne było do tego 5 kamyków. Jeden się podrzucało, a drugą ręką należało, zanim ten kamyk opadnie, zebrać jak największą ilość kamyków.
0: Tak,
2: no
0: tak.
2: I wtedy się wygrywało jakieś punkty. Miłego dnia.
0: I wzajemnie. Też nie wiem, jak się to nazywało, ale grę kojarzę.

0: Baby Love i Diana Ross and the Supremes z 64 roku to jest przebój. W Radiu Pogoda mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie na każdą aurę. Mamy też interesujące rozmowy w Alei Sław Radia Pogoda. Na przykład dzisiaj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Łukasz Simlat, znany Państwu z pewnością z niejednej filmowej roli. Można go oglądać między innymi w filmach Vinci, Nie kłam kochanie, Drogówka, Boże Ciało oraz w bardzo wielu serialach, choć często w rolach epizodycznych. Dzisiaj będzie okazja poznać Łukasza Simlata trochę lepiej. Szykuje się ciekawa rozmowa w Alei Sław Radia Pogoda o 18:00.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Została ostatnia reklama.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku Polska

0: Jeszcze na chwilkę wracam do tematu zabaw podwórkowych, bo Państwa wspomnienia nabierają barw. Dzień dobry.
1: Z tej strony Wacław Żur, Synowa. Jeszcze Zośkę się grało, no na tak. Podwórku się odbijało taką Zośkę i zbijak, to jest piłka i się grało zbijaka na podwórkach. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Wacławie. Rzeczywiście, Zośka i zbijak odnotowane. Halo?
2: No witam. W okolicach chyba maja bodajże był wyścig pokoju, to była oczywiście gra kapslami w kolarze. No, który był faworytem, to się malowało jego barwy, jego numer tam startowy. No i cała zabawa też polegała na tym, żeby się udało od tego kapsla wydłubać tą uszczelkę taką. Były takie kapsle, że się udało tą gumę całą wydobyć, wtedy odwracało się ją do góry, w drugą stronę, robiło się takie wypukłe i właśnie tam się ładnie malowało barwy tego swojego kolarza. No i oczywiście sukces był taki, jak się wygrało cały etap, malowało się takie różne zakosy, trasy takie do przebycia. No bardzo ciekawe to było. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Wzajemnie miłego, pozdrawiam. Potwierdzam, bardzo ciekawe to było, a jeszcze ciekawsze, kiedy każdy z uczestników mógł ułożyć własną trasę i wtedy powstawał wieloetapowy wyścig. To oczywiście nieznaczna część Państwa telefonów w sprawie podwórkowych zabaw, ale myślę, że udało się nam te najbardziej popularne przypomnieć. Co w Międzynarodowym Dniu Zabaw jest ważne o tyle, że teraz mogą je Państwo przekazać najmłodszym przy jakiejś nadarzającej się okazji. I nagle okaże się, że istnieje świat poza ekranem komputera czy telefonu.

0: Son of Jamaica to Goombay Dance Band w Radiu Pogoda. Słońce Jamajki świeci nam dzisiaj niezależnie od pogody na zewnątrz. Jeśli chodzi o słoneczne piosenki, jeszcze nie jedna dziś przed nami. A słoneczny nastrój na pewno zapewni Państwu Monika Tarka, która pojawi się na naszej antenie o 14. Ja zapraszam jutro od 10 do 11-letniego już Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten wygląda.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: biedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
4: Tak, tak
3: to
4: się nazywa
3: tak
4: ten
3: jak
4: program.
3: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Reklama.
14: Radio Pogoda gra dla Państwa najpiękniejsze melodie. Polecamy się na dzisiejsze czwartkowe, pogodne popołudnie. Za kilka minut m.in. Buddy Holly i jego Peggy Sue, czy 10 w skali Beauforta grupy 3 Korony. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
15: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
16: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
15: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
4: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
15: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
17: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszcze łapkami. To jest taki przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
15: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
5: Pogoda.
15: Do końca dnia pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
14: Minuty po godzinie 14, a więc zaczynamy nasze dzisiejsze pogodne popołudnie. Zapraszam serdecznie, zwłaszcza, że trwa nasz urodzinowy tydzień, a z tego powodu oczywiście moc atrakcji na naszej antenie. Będę miała dla Państwa jeszcze dzisiaj jedną koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda. Zagramy w konkursie ani tak, ani nie, ale to dopiero po 17. No i przede wszystkim będziemy mieć znowu naszego miłego gościa, czyli panią Ewę Bem, która o 15.30 opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii, ale tradycyjnie zaczynamy od pozdrowień od Państwa. Słucham, od kogo tym razem?
18: Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam, kłania się Janek z miejscowości Wigry koło Suwałk.
14: Pozdrawiam również, cieszę się, że i tam słucha Pan Radia Pogoda.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
14: Dzień dobry.

Od nocy do nocy Halina Kunicka na antenie Radia Pogoda. Wczoraj pogoda nie zachęcała do spacerów, wczoraj też nie zachęcała, dzisiaj nie zachęca, ale już zawzięłam się, proszę Państwa, i patrzę za okno dzisiaj z samego rana i mówię, no nie, znowu pada, ale dobra, nieważne, idę na spacer, no bo mój zegarek pokazuje, że muszę zrobić codziennie 10 tysięcy kroków, no to ubrałam się, założyłam kalosze, wychodzę, ulewa, zamieniła się w mrzawkę, jakie szczęście, więc można spacerować, proszę Państwa, także wtedy, kiedy jest mokro i kiedy lekko mrzy. No właśnie, ale a propos tych 10 tysięcy kroków, ja się tak tego trzymam, chociaż już dawno czytałam o tym, że wystarczy mniej, jakieś 7 tysięcy, może 5 i już będziemy zdrowi. A wczoraj przeczytałam o czymś, co podbija teraz wszystkie kraje i tych, którzy chcieliby no, zachować zdrowie i, że tak powiem, bez wysiłku na przykład wejść na pierwsze czy drugie piętro. Mianowicie japoński spacer. Na czym to polega? To jest taka metoda spaceru interwałowego, czyli na przykład przez 3 minuty spacerujemy dosyć dynamicznie, a później przez 3 minuty spokojnie i powtarzamy to tak ze 2-3 razy, kończąc cały spacer taką raczej bardzo wolną przechadzką i to właśnie na tym polega. I tak, proszę Państwa, pomyślałam sobie, że można by wyjść na taki spacer z Radiem Pogoda, bo my tak też przeplatamy takie bardziej dynamiczne piosenki z tymi takimi spokojniejszymi, na przykład takimi spokojniejszymi, na przykład za chwilę Buddy Holly, można przez 2,5 minuty wtedy spacerować dynamicznie, a później Gang Marcella przez 3,5 minuty można spacerować nieco wolniej i to może być taki spacerotreta. Proszę spróbować.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

0: Dank, Marcela na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: No, Pani Moniko, wspaniały pomysł z tym chodzeniem w rytm i w tempie melodii Radia Pogoda. No na to nie wpadłam. No bo tańczyć to oczywiście tańczę przy tych wszystkich melodiach, ale można zastosować w chodzie jak najbardziej. I pozdrawiam na początek audycji Jutrzenka.
0: Dziękuję Pani Jutrzenko. Mi też ten pomysł się podoba i będę tak właśnie sobie spacerować na słuchaweczkach Radio Pogoda. Jak wolniejsza piosenka, to wolny spacer, a jak szybsza, to szybki. Za chwilę też można to wypróbować, zwłaszcza, że zadzwonił Pan Zbyszek i powiedział, że przecież można to też robić w domu i chodzić w miejscu, więc jak zaśpiewa Sława Przybylska, to taki spokojny chód, a jak Andrzej Rosiewicz potem zagra Lubię Wiosnę, to troszeczkę szybszy. No i oczywiście mamy porę obiadową, więc pytam się Państwa, jaka zupa Waszym zdaniem pasuje do takiej pogody? Bo ja mam pewną kandydatkę, ale jestem ciekawa, czy Państwo też jakąś mają i czy o tej samej zupie myślimy. I co w ogóle dzisiaj u Was na obiad? 22 444 4004 to nasz numer.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Została ostatnia reklama.

0: wiosna jeszcze trwa, rzeczywiście deszczowa póki co, proszę Państwa, ale dobrze, że pada, oczywiście, że tak. Ale ja pytałam się Państwa, jak Waszym zdaniem zupa pasuje do właśnie takiej deszczowej pogody, bo ja mam pewną zupę, kandydatkę, która tutaj idealnie by pasowała, a Państwo?
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: No na tą chłodną i deszczową pogodę dzisiejszą polecam zupkę fasolki. Żeby tak się troszeczkę rozgrzać, to właśnie preferuję zupki. Zawsze jest tak jakoś raźniej człowiekowi na duszy.
0: To prawda, zupka zawsze rozgrzewa, ale nie tą zupkę miałam na myśli.
2: Dzień dobry Pani Moniko, Bogdan z Warszawy.
0: Dzień dobry.
2: Na pogodę deszczową polecam zupę grzybową. Na drugie kotlet schabowy. No i obiad mamy z głowy. Życzę smacznego. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję Panie Bogdanie, jak Pan pięknie to zrymował, ale to też nie o tą zupę mi chodziło, ale pojawiły się telefony właśnie z zupką, którą miałam na myśli, która idealnie pasuje do deszczowej pogody.
3: Dzień dobry. Myślę, Pani Moniko, że zupka o nazwie kapuśniaczek pasowałaby dzisiaj do pogody, no która jest u nas. Dokładnie. Dziękuję, pozdrawiam, Halinka ze Schowy.
0: Dziękuję.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i witam Panią Monikę. To ta zupka to może był kapuśniaczek dobry. Może dzisiaj żona, która słucha też radia. Pozdrawiam wszystkich. Tomasz z Dobornik-Śląskich.
0: Dziękuję Panie Tomaszu. Oczywiście kapuśniaczek. Jak kapuśniaczek za oknem, no to przydałby się może i na talerzu. I niech żona zrobi, jeżeli tylko może. Życzę smacznego.

0: rytm.
1: No, z radiem pogoda zawsze w dobrym rytmie. Telefon kolejny od was. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Moniko. A wracając do tych tańców i piosenek, albo do spacerów i piosenek Radia Pogoda. Mm-hmm. Tak się przyglądam. W tej chwili jestem na deptaku w Ciechocinku. Niektórzy chodzą wolno, inni bardzo szybko. Zaczynam się przyglądać, czy nie mają słuchawek w uszach, czy nie słuchają Radia Pogoda, bo są to takie zmienne tempo. Dziękuję i pozdrawiam, Stanisław.
1: Dziękuję, panie Stanisławie. Za chwilę znów najpierw spokojna piosenka, spokojny spacer. Przepraszam, odwrotnie. Najpierw szybka Wandy Warskiej, Dzień dobry, to ty, potem spokojna Bogdana Łazuki i znów szybsza Urszuli Sipińskiej. Dobre utwory na taki właśnie interwałowy spacer, który poprawia wydajność, reguluje ciśnienie, no i oczywiście, proszę państwa, odmładza, zwłaszcza z przebojami Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
5: Ja słyszałam jego słowek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych słowek, jakie zagrał.
4: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
5: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
4: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,90.
0: 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

O, jak ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: promocję.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda. Przed nami najnowsze wiadomości, a tuż po nich kolejne najpiękniejsze melodie. Między innymi Adio Pomidory Wiesława Michnikowskiego czy Spacer dziką plażą zespołu Bizony. Jest 15.
13: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
14: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
13: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
15: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
13: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mencenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
16: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
13: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
17: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
18: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
13: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
1: Co jest grane w Warszawie?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Capitol, a tam będzie można zobaczyć spektakl w reżyserii Olafa Lubaszenki, komedia odlotowa, czyli Lumbago. Opowiada on o romansie, który mocno skomplikuje życie nie tylko jednemu małżeństwu. Start w niedzielę o godzinie 18. Z kolei Abelard Giza i Kacper Ruciński zapraszają na komediową galę charytatywną. Podczas wieczoru oprócz nich na scenie wystąpi grupa Ad Hoc, Dzikie Węże, Janusz Pietruszka czy Krzysztof Kasperek. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany Fundacji Wystarczy Chcieć. Początek w sobotę o godzinie 16 w klubie Stodoła. A na koniec jeszcze kino. W tym tygodniu możecie wybrać się na straszny film. Stała ekipa z tej znanej serii znów znajdzie się na celowniku mordercy. Nie zabraknie chaosu, zabójców, potworów i nadprzyrodzonych istot, bo ten film w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne produkcje grozy. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
13: Na zachodzie burze, a miejscami na północy intensywne opady deszczu. Popada też, choć przelotnie, w pozostałych regionach. A na termometrach od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
12: Cztery minuty po godzinie 15. Dzisiaj dzień zabawy. Mam nadzieję, że dobrze Państwo się bawią, słuchając Radia Pogoda, przynajmniej miło spędzają czas. Pomimo tej deszczowej pogody dzisiaj w większości rejonów Polski za oknami. Już niedługo czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był. Będzie też Matia Bazar. No i oczywiście pojawi się Ewa Bem, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii. Dzisiaj cover i to bardzo znanego zespołu. Szczegóły już niebawem na naszej antenie.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
12: Dzień dobry.

0: polskiego słońca w piosence Solotu przed momentem. A propos miłego spędzania czasu z Radiem Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Bogusia z tej strony, Grabowa Królewskiego. Ja chciałam pozdrowić oczywiście Panią, ale też wszystkie klubowiczki, które może jeszcze ta tradycja nie zaginęła i plotą wianeczki z okazji zakończenia oktawy Bożego Ciała. Mm-hmm. Ja plotę pięty z rumianku, z dziurawca i słucham Radia Pogoda. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam. Jak to musi pięknie pachnieć, jak się plecie takie wianki. A teraz, proszę Państwa, piosenka na życzenie, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
3: Dzień dobry, Pani Moniko. Jak co dzień, Leszek. Prosiłbym o piosenkę Wiesława Michniewskiego. Te balkonowe pomidory. Pozdrawiam, dziękuję.
0: No to by te pomidory na balkonach i na działeczkach ładnie rosły.
4: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek,

stary. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.

I dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę.

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogą.

0: Mów jeszcze, proszę Państwa, telefon od pani Ani.
1: Ależ oczywiście z babcią plotłam wianki, potem z mamą, teraz sama plotę i niesie się święci cały rok wiszą w kuchni na haczyku, a potem kiedy już jest przyniesiony nowy, to wtedy można dopiero spalić albo zakopać, natomiast nigdy wyrzucić. I faktycznie pamięta to wszystko, zapach jest niesamowity. Wianki, tradycja, oczywiście. A potem w sierpniu, no ogromne bukiety z kukurydzy i z polnych kwiatów. I z kwiatów najdroższych mojemu sercu. Habry. No nie ma piękniejszych.
0: Dziękuję pięknie. No jak się cieszę, że tradycja nie ginie, proszę Państwa, i że Wy ją podtrzymujecie. Ja też plotę, ale niestety czasami tylko trzy po trzy. Na szczęście za chwilę nie ja będę mówić, tylko pani Ewa Bem, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii. Pani Ewa tutaj grozi mi palcem, żeby przystopować z komplementami, jak zresztą Państwo wiedzą, ale czy ja wiem, może jeszcze jakiś jeden malutki.
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
1: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem, ponownie w Radiu Pogoda. Dzień dobry, pani Ewa.
2: Ale miło, ale pogoda.
1: No dzisiaj opowiem, a propos komplementów, o pani fryzurze, bo pani zawsze miała takie fryzury po prostu odważne, zawadiackie.
2: Tak, co do głowy, to ja miałam wybitnych fryzjerów zawsze. I pierwszy mój fryzjer, który czesał głównie w Paryżu i potem przyjechał do Polski, to on mi zawsze wymyślał jakieś naprawdę przedziwne fryzury. Ja nigdy nie oponowałam. I do matury przystąpiłam z fryzurą, która była na jedno oko. Widać mi było tylko jedno oko, a tu włosy. I takie mam zdjęcie w swoim świadectwie dojrzałości. Wystaje mi jedno oko i ono jeszcze jest pomalowane tak, jak się wtedy malowało, tak zwaną drabinę. Drabina na górze i drabina na dole. Że oni mnie przepuścili z tym zdjęciem, zachodzę w głowę.
1: I jak pani w ogóle tą maturę pisała, widząc to tylko jednym okiem.
2: Trochę taki Fool on the Hill.
1: No właśnie, Fool on the Hill, czyli utwór Beatlesów w pani wykonaniu. Zresztą pani koncertuje ostatnio, prawda? Z takim recitalem śpiewa piosenki Beatlesów, bo one, tak jak piosenki kabaretu starszych panów, też chyba towarzyszą pani od dzieciństwa.
2: No tak, ale one jeszcze na głęboko... głębokie pokłady mojego jestestwa ruszają. To jest coś takiego jak Beatlesi, to no oczywiście kabaret starszych panów jest ogromnie poruszający, ważny, bardzo ważny, ale Beatlesi to już jest jakiś rodzaj przekonania, jakiejś wiary nawet.
1: Ja myślę, że nawet jakiegoś takiego kultu, bo przecież oni
2: no na pewno,
1: w tylu latach już nieistnienia nadal
2: pięknie
1: są niezwykle popularni.
2: Znakomicie to pani powiedziała.
1: O, to ja dostałam komplement. No, dobrze.
2: Teraz będzie zmiana. Pan będzie dziewał bociana.
1: Dobrze, to w takim razie ja już teraz nic nie powiem więcej, pani Ewo, bo mnie zatkało. Fool on the Hill w takim razie w wykonaniu Ewy Bembi.
2: Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ja
1: słyszymy się jutro.
2: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Urodzinowy tydzień w Radiu Pogoda, bo jutro nasze, proszę Państwa, 11 urodziny. No i z tego powodu pytamy się Was, co Państwo świętują po raz 11 w tym roku. Na to pytanie odpowiadacie wchodząc na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, a ja po 16 za kolejną opowieść będę miała koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji, oczywiście z logo Radia Pogoda, ale mamy też inne niespodzianki z okazji urodzin. Otóż wszystkie osoby z legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi mogą wejść zupełnie za darmo na wystawę Kunszt i Rzemiosło, która jest w Krakowie, w Pałacu Krzysztofory. I to darmowe wejście obowiązuje w dwa najbliższe weekendy, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę i oczywiście także za tydzień. Wystarczy tylko pokazać legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i zapoznać się z krakowskim rzemiosłem od 15 aż do 20 wieku, z jego historią. Zresztą ta wystawa jest też wspaniale zorganizowana, więc można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Zapraszamy do Pałacu Krzysztofory na wystawę Kunszt i Rzemiosło w Krakowie. Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltaryn!
12: Kto?
13: Woltaryn!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
2: Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
19: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ło, widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii. Już niedługo bananowy song zespołu Vox, czy Milo Edith Piaf. A na razie wiadomości. Jest 16.
14: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś lajkonik.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
15: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
14: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
16: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
14: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły były stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
12: Podoba wam się ten lajkonik?
17: Tak.
12: I co on robi?
17: Sypie cukierkami i uderza.
18: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
14: Główny bohater, czyli lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
9: Co jest grane w Warszawie?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Roma. Chodzi o komedię Siostrzyczki. Opowiada ona o zakonnicach, które w tajemnicy przed surową przełożoną zakładają zespół muzyczny i sięgają po największe przeboje, które od lat poruszają serca ludzi na całym świecie. Na spektakl możecie wybrać się w środę o 19:00. Z kolei Teatr Scena Współczesna zaprasza na spektakl Historia Świata w skróconej wersji. To opowieść zbudowana na bazie najbardziej istotnych wydarzeń ostatniego tysiąclecia. Pojawi się tam Napoleon, hipisi, Kolumb i kosmici. Start w sobotę o 19:00. Na koniec jeszcze Bazar Klub zaprasza na imprezę komediowo-muzyczną Eksperymenty Macieja Twardowskiego. To uczestnicy decydują o tym, co poleci z głośników. Mogą to być utwory o życiu, związku czy zainteresowaniach. Nie zabraknie też improwizacji. Start w najbliższą sobotę o godzinie 20:00.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie także burze. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
13: Tu już po godzinie 16:00 wracamy do najpiękniejszych melodii. To jest pogodne, czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Już za kilka minut wspomnienie jednej z najważniejszych gwiazd polskiego Big Beatu lat 60. A ponieważ trwa urodzinowy tydzień na antenie Radia Pogoda, jutro obchodzimy swoje 11 urodziny, no to usłyszymy po raz kolejny od Państwa opowieść o tym, co Wy świętujecie po raz 11 w tym roku, a ja będę miała dla Was koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji, oczywiście z logo Radia Pogoda.
9: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

banany były prawdziwym rarytasem. Bananowy song i grupa Vox na antenie Radia Pogoda. A teraz wspomnienie, bo 83 lata temu dokładnie, 11 czerwca 1943 roku urodził się Henryk Fabian, a właściwie Henryk Sawicki, czyli jedna z najważniejszych gwiazd polskiego big beatu lat 60., znany z występów Czerwono-Czarni, wokalista, kompozytor, ale także partner na scenie. No i w życiu prywatnym Kasi Sobczyk. Tworzyli jedno z najsłynniejszych par tamtej epoki, byli takim burzliwym małżeństwem, no grali niegrzeczną muzykę, ale sami do grzecznych też nie należeli, bo ona była bardzo wybuchowa. On już w młodości, proszę Państwa, podobno był przywódcą młodzieżowej grupy zwanej Chłopcy z Sorrento, takiego lokalnego gangu w Szczecinie, tak więc oboje niegrzeczni, oboje piękni, oboje utalentowani tworzyli wybuchową parę. Doczekali się też razem syna, Sergiusza, który przyszedł na świat w 1975 roku, ale jak miał pół roczku, to dla nich ważniejsza była kariera niż dziecka, więc oddali syna na wychowanie do przyjaciół. Zresztą potem pan Sergiusz Fabian Sawicki wspominał, że właściwie to zrozumiał, to był szczyt popularności rodziców, nie planowali dziecka i nie byli na nie gotowi. A potem wyjechali razem do Stanów Zjednoczonych, gdzie chcieli zrobić wielką karierę, jak wiemy. No, to się nie udało. Dzisiaj wspominamy Henryka Fabiana, słuchając go oczywiście z Czerwono-Czarnymi. Piękna piosenka teraz przed nami.

0: Państwo mogą tak z nami tańczyć boogie całą noc i cały dzień. Yes, sir, I can boogie Bakara na antenie Radia Pogoda. Telefon od Was.
1: Dzień dobry. Z okazji Waszego święta wszystkiego najlepszego, długich lat życia, szczęścia, zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym życiu, realizacji dobrych zamiarów i planów, pogody ducha, nadziei na lepszą przyszłość, życzy radio słuchacz życzliwy z Opola.
0: Życzliwy z Opola. Ładnie to zabrzmiało. Bardzo dziękuję i nawzajem. Jutro oczywiście urodziny Radia Pogoda. 11. Już dzisiaj Państwo dzwonią z życzeniami. Bardzo dziękujemy. I te życzenia są obopólne, no bo razem przecież te urodziny świętujemy, bo to nasze wspólne radio. A z okazji urodzin pytamy się Państwa, co Wy świętujecie po raz 11 w tym roku. I za chwilę do kogoś z Was oddzwonię. Zgłaszacie się przez naszą stronę radiopogoda.pl. Będę miała dla Państwa oczywiście koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Została ostatnia reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.

0: jak to nie być pogodnym, jak się słucha takich piosenek. Agatko Pocałuj, Maciej Kosowski i Czerwono-Czarni w Radiu Pogoda.
1: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.
0: My świętujemy już jutro swoje 11 urodziny i z tej okazji pytamy się Państwa, co Wy świętujecie w tym roku po raz 11. Teraz ze mną Pan Mariusz, słuchacz Radia Pogoda i członek Klubu Pogodnych Ludzi. Dzień dobry, Panie Mariuszu.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No właśnie, co Pan świętuje po raz 11 w tym roku?
2: No, po raz 11 w tym roku świętuję poznanie się wtedy z dziewczyną, której no, nie mogłem przewidzieć, że losy się tak potoczą. Natomiast no, obecnie jesteśmy małżeństwem.
0: Mowa o Marioli, bo pan wymienia imię swojej żony w zgłoszeniu. Jak się poznaliście w takim razie te 11 lat temu, panie Mariusz?
2: No, powiem szczerze, że wersja oficjalna jest taka, że poznaliśmy się w bibliotece. Natomiast niektórzy nieprzychylni nam mówią, że była w to zaangażowana aplikacja na te.
0: Aha, rozumiem. Ale no to cóż, mamy takie nowoczesne czasy, prawda? Więc no i w ten sposób też można się poznać. A co was do siebie przyciągnęło, że tak powiem?
2: No, generalnie historia się tak złożyła, że ja po skończeniu szkoły się przeprowadziłem do pracy na Pomorze. Mhm. No i tam po prostu nasze losy się przecięły i tak się poznaliśmy.
0: A małżeństwem jesteście od ilu lat?
2: Od niecałego roku.
0: Aha, no to teraz będę wścibska. Wiem, że to może za wcześnie jeszcze na to pytanie, ale skoro związek już trwa 11 lat, małżeństwo rok, to czy macie dzieci?
2: Odpowiem i tak, i nie, ponieważ jedno jest w drodze, więc no, właściwie już jest, ale jeszcze nie samodzielne.
0: A kiedy się pojawi na świecie?
2: Pod koniec października.
0: O, to będzie nowy słuchacz czy słuchaczka Radia Pogoda, czy na razie... Jeszcze
2: nie wiemy. Jeszcze nie... Mariola była 2 dni temu na USG, na którym już by mogła się dowiedzieć, ale czeka w przyszłym tygodniu, żebyśmy razem tutaj...
0: No i słusznie.
2: Uzyskali.
0: Cóż za piękna historia miłosna. Jeszcze pan pisze, że dzięki właśnie małemu kuchennemu radyjku swojej już teraz żony jest pan wiernym słuchaczem, więc no, ściskam was mocno. Dziękuję, że jesteście z nami, że słuchacie Radia Pogoda. Też zanim weszliśmy na antenę, jeszcze pan mi powiedział, że najpierw słuchaliście w Gdańsku, teraz mieszkacie w Warszawie, więc jak się przeprowadzacie, to też zabieracie Radio Pogoda ze sobą, więc to jest też szczególnie miłe. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za tą piękną historię. No i oczywiście no, mam koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda dla was.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Dziękuję pięknie. Pozdrowienia dla Marioli. Wszystkiego najlepszego wam życzę.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i panią.
1: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.

0: Niepewność w wykonaniu Marka Grechuty, a Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry.
0: Dzień
1: chciałam
0: dobry.
1: Chciałam się pochwalić, że sama Radio Pogoda znalazłam. Pewnego razu jakiś taki nastrój niezbyt dobry. Mhm. Szukam jakiejś melodii, gdzie by tu coś posłuchać takiego fajnego, żeby całkowicie się odstresować. Mhm. I znalazłam właśnie Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich prowadzących Radio Pogoda. Irena Brzegu. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani Ireno. No właśnie, podobno, ja też to często słyszę, jak się z ludźmi spotykam, mówię, a tak słucham, to bardzo odstresowujące. No to za chwilę, proszę Państwa, kolejne te melodie, które odstresowują dzisiejszego popołudnia. Będą między innymi Beatlesi na antenie Radia Pogoda, a Zbigniew Kurtycz zaśpiewa Jadę do Ciebie tramwajem.
2: Autopromocja. Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
3: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
4: Ja uważam, że więcej.
3: Nie powiedziałem dwa przynajmniej.
4: Dwa minimum.
3: Nie słuchaj się tego.
5: A jestem mały, mnie każą półtora.
2: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski. W autorskim programie Świnki 3. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Została ostatnia reklama.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja pod Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Popołudnie i wieczór z burzami na zachodzie kraju. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, więc pogoda nie sprzyja kierowcom. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Między węzłami Mykanów i Radomsko doszło do kolizji 3 aut i po tym wypadku jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
20: Tak długo chwili tej czekałem, tak

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyś

0: to promocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest Twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie w czwartkowe pogodne popołudnie. Już niedługo wielki przebój Roya Orbisona, Pretty Woman. A na razie wiadomość. Jest 17.
11: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny, posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial, są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi, ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści, przedstawiając popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
12: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
11: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
13: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do, właśnie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
11: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
14: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
11: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
11: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu. Popołudnie i wieczór z burzami na zachodzie i przelotnym deszczem w pozostałych regionach.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 4 minuty po godzinie 17. No trzeba przyznać a propos mistrzostw, że sprytnie te mecze ułożyli organizatorzy. Te drużyny europejskie przeważnie grają mecze o 19.00 i 21.00 naszego czasu, na szczęście nie o 4.00 rano albo o 6.00. Chociaż jeszcze na 6.00 to jakoś tam można by było wstać. Za chwilę w Radiu Pogoda Roy Orbison, Pretty Woman, będzie też Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, a potem piosenka na specjalne życzenie dzisiaj akurat słuchaczki Radia Pogoda. No i oczywiście zaproszę Państwa już za kilka minut do gry w konkursie Ani tak, ani nie.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
10: Dzień dobry.

0: Wesoło nam dzięki takim właśnie piosenkom, jak przed chwilą na antenie Radia Pogoda. To oczywiście była Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. I taki telefon się pojawił od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Właśnie słuchałem Pani wejście na antenę. No lepszego chyba nie może być. Tu romans klubu pogodnych ludzi. Fajnie się Pani zareklamowała. Witam, Radio Pogoda, tu Monika Tarka i Pretty Woman. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam serdecznie. No cóż, można trochę czarować, kreować rzeczywistość. W radiu nie widać, czy Pretty, czy nie. No radio to w końcu teatr wyobraźni.

0: mówiłam, że będzie piosenka na życzenie, bo jak Państwo chcieliby jakiś utwór usłyszeć, bo dawno go na przykład nie było na naszej antenie, to możecie oczywiście do nas zadzwonić. No to piosenka na życzenie na naszej antenie, czyli...
1: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
2: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Ja mam taką wielką prośbę. W latach 50. ubiegłego wieku, jak chodziłam na dancingi we Wrocławiu, to na zakończenie zawsze była taka bardzo ładna piosenka, melodia. Mm-hmm. Może trochę zanucę, to może to coś da. Mm-hmm.

0: mam prawo. I tak dalej. Gdyby się pani udało znaleźć ten utwór, to byłabym bardzo zadowolona. Z pozdrowieniami serdecznymi, Marysia.
1: Udało mi się. Zbigniew Frawicz, Błękitne Bolero, chociaż oryginalnie śpiewał ten utwór w latach 30. Stefan Witas.

0: jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mrzy, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Deszczowa piosenka na deszczowy dzień, no ale pomimo niezbyt ładnej pogody za oknami w wielu miejscach, państwo nie tracą poczucia humoru, dowodem taki oto telefon.
2: Panie Moniczko, dzień dobry. Wprawdzie nie mam dzisiaj nic do powiedzenia, ale jak pani słyszy, nie przeszkodziło mi to zatelefonować. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A teraz proszę o telefony tych, którzy chcieliby powiedzieć mi, że chcą wziąć udział w konkursie. Ani tak, ani nie. Zagrajmy już za kilka minut. W tym tygodniu konkurs godzinę później niż zwykle, więc właśnie o tej porze. 17.21 póki co na zegarze. Do wygrania karty do gry Radia Pogoda, to jest właściwie nawet nagroda gwarantowana, a można zdobyć torbę z naszym logo na zakupy, na plażę, co kto woli. Można nawet do pracy się wybierać taką torbą. A ponieważ te karty do gry, do wygrania, to dzisiaj pytania o kartach i grach w karty, bo dzisiaj też dzień zabawy, więc jak najbardziej to pasuje. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
3: Autopromocja.
4: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
5: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
4: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
3: Autopromocja.
5: Radio Pogoda.

0: Szanuj Abby w Radio Pogoda. Money, money, money. A teraz czas na konkurs. Za 29 minut 18.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam pana Łukasza. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Pan Łukasz gdzieś w drodze, ale zapomniałam zapytać, gdzie pan jedzie, panie Łukaszu?
2: Ja pochodzę z małej miejscowości Bóg pod Poznaniem. Może nie takiej małej, ale małej. Mhm. Natomiast jadę do Lesna, czyli kawałek.
0: No dobrze, no i rozumiem, że pan teraz sobie spokojnie odpoczywa,
2: bezpiecznie stoi.
0: I może wziąć udział w konkursie, bardzo się cieszę. Przypomnę, ma już pan karty do gry z naszym logo, a teraz walczy pan o torbę Radia Pogoda, w której będzie pan mógł zabierać wałówkę na przykład w drogę. Tylko trzeba dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań i to w czasie 30 sekund i na dodatek nie używać słów tak i nie. Czy to jest jasne, panie Łukaszu?
2: Jasne, jak słońce.
0: No i dobrze, pytania dotyczą kart i gry w karty. Uwaga, zaczynamy, czas start. Czy w talii kart są 4 czwórki?
2: Potwierdzam.
0: Czy słynne oczko w kartach wynosi 21?
2: Oczywiście.
0: Czy karty przed grą mogą tasować tylko kobiety?
2: Niekoniecznie.
0: Czy w karty mogą grać 4 osoby jednocześnie?
2: Jak najbardziej.
0: Czy układał pan kiedyś pasjansa?
2: Nigdy.
0: Brawo! Już jak usłyszałam...
2: Zdawałem się tak.
0: Dobrze, że pan powiedział nigdy. Brawo, panie Łukasz, oczywiście i torba, i karty do gry należą do pana. Także gratuluję i bezpiecznej podróży życzę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia Pogoda i dla mojej miejscowości Bóg.
0: Pozdrawiamy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Stania Kozłowska, będę czekać na antenie Radia Pogoda. Takie pytanie od Państwa.
1: Dzień dobry, moje imię Ewa.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie konkursu ani tak, ani nie. Pana odpowiedź brzmiała niekoniecznie. Mhm. Użył słowa nie, czyli nie powinno być uznane. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Ja już mówiłam wiele razy, że jeżeli nie pojawia się w środku wyrazu, jeżeli jest pisane łącznie, no to to uznajemy, bo to nie jest oddzielne słowo nie. Słowo brzmiało niekoniecznie. Jeżeli ktoś by powiedział ładnie, pięknie, to też bym, proszę Państwa, uznała, bo wtedy to nie jest oddzielne słowo nie. Chodzi o to, że oddzielnie słowo nie i słowo tak nie mogą się pojawić jako odpowiedź, a niekoniecznie, ponieważ pisze się razem. No to rzecz jasna, no muszę uznać, proszę Państwa, taką właśnie odpowiedź. Mam nadzieję, że wyjaśniłam i że wszystko już teraz jest jasne. Dziękuję za dziś. Oczywiście spotykamy się jutro w pogodnym popołudniu po godzinie 14. Już teraz zapraszam. A po 18, czyli już za 20 kilka minut na antenie Radia Pogoda Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska. Kto dzisiaj będzie gościem programu?
2: Dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda będzie aktorsko, a to za sprawą Łukasza Simlata. Otóż sam przyznał właśnie w tej naszej rozmowie, że już kilkanaście razy grał policjanta, ale teraz już za chwilę możemy go zobaczyć w pewnym nowym spektaklu w Teatrze Ateneum w Warszawie. No i o tym spektaklu, ale i o tych policyjnych rolach porozmawiamy dzisiaj po 18. Zapraszam.
0: Zapraszamy serdecznie. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Do końca dnia na zachodzie burze, a w pozostałych regionach przelotny deszcz. To w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S5 w pobliżu Łochowa w Kujawsko-Pomorskiem. To odcinek między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń. Po kolizji dwóch osobówek jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Kierowcom przypominam też o zablokowanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem między węzłami Mykanów i Radomsko w stronę Gdańska.

0: reklama.
1: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
10: Reklama.
11: Na zegarach 18 to oznacza, że przed nami wiadomości i prognoza pogody, a potem zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda.
12: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
14: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
12: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe między innymi dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
15: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
12: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
16: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
12: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19:00. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze Zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
0: Nasze dzieciństwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
17: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
0: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
18: Tak, oczywiście. Samą pierś.
12: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
20: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por México.
19: Mecz o godzinie 21:00, a ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Polski tenisista pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
13: Pogoda.
12: Około 15 stopni wieczorem na zachodzie Polski, możliwe jeszcze burze. Jutro odrobinę cieplej od 17 do 20, ale deszczowo padać może w całej Polsce. Sobota i niedziela nie przyniosą nam wiele nowego. Podobnie, delikatnie poniżej 20 i deszczowo.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Łukasz Simlat, aktor. I to aktor, którego Państwo znają z przeróżnych ról. I mówię tutaj przeróżnych specjalnie, dlatego że te role bywają na absolutnie dwóch różnych biegunach. Czasem widzimy go w roli superkomediowej, czasem w roli wręcz mega niebezpiecznego gangstera. Jak to wszystko mu się udaje, jak to łączy, no i gdzie niebawem, w jakiej najnowszej produkcji możemy go zobaczyć, o tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj Łukasz Simlat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo aktywny chyba przedpremierowo w teatrze czas, bo w Teatrze Ateneum już niebawem spektakl X. Ale tym X-em to trochę pan jest, a trochę nie chyba.
2: No każdy ma jakiś epizod bycia X-em albo posiada jakiegoś X-a, no bo dlatego na to składa się nasze życie, chyba że ktoś nie chce i dokonuje takiego wyboru. Ale jeszcze wracając do pierwszego pytania, to tak, zawsze ten czas przedpremierowy, no chcąc nie chcąc, jest angażujący, no bo wykorzystuje się każdą ostatnią chwilę do tego, żeby w miarę humanitarnie i z godnością, jak to mówią, do tej premiery dojechać, bo to zawsze się takim jak okresami rządzi, że aktor nie pracuje, a potem wchodzi w próby i to już jest praca za czterech no, i tak dalej, więc trzeba wiedzieć i te siły zbierać na ten właśnie moment przedpremierowy. X tak naprawdę w naszym spektaklu jest koleżanka Milena Suszyńska. Ona gra postać X. A jeszcze gramy z Olgą Sarzyńską i moja osoba tam się pojawia, trzyosobowa sztuka.
1: No i właśnie, czy zanim ta X pojawi się w życiu tej pary, no to jest różowo, czy jednak coś, nie chcę za dużo też zdradzać się z tego spektaklu, choć myślę, że sztuka jest trochę znana naszym słuchaczom, więc tak się po prostu zastanawiam, co tam się wydarza, gdy pojawia się w końcu X w życiu tej pary?
2: Ja, moim zdaniem to jest, patrząc na charakter tego tekstu, to jest komediodramat, ponieważ mieni się bardzo dużym poczuciem humoru, taka jest specyfikacja tego tekstu i oczywiście jest tragikomedią też pewnie w sensie, bo kończy się tragicznie, to znaczy tragicznie w sensie wyciąganych wniosków przez ludzi. Głównymi bohaterami są, w sumie to jest małżeństwo, czyli postać grana przez Olgę Sarzyńską i przeze mnie. To jest małżeństwo z wieloletnim stażem, a więc jakby widz będzie miał szansę zobaczyć ten kod porozumiewawczy, który gdzieś tak naprawdę znają i wagę tę emocjonalną tego kodu dorośli ludzie, którzy ze sobą spędzili ileś tam lat w związkach. Bo na tym polega charakter życia w parze, że ludzie porozumieją się pozawerbalnie, a czasami. A już ten element, że widzimy, aha, dzisiaj ta melodyka tej rozmowy jest zupełnie inna, chyba idzie na kłótnię, w związku z tym my potrafimy wyczytywać te kody i ludzie dorośli, którzy przyjdą na ten spektakl, ten kod odczytają i jest to bardzo śmieszne, jak się podgląda takich ludzi. To znaczy, jak ludzi, którzy, jak młody człowiek podglądał kogoś na ulicy, parę i rozmawiającą jakimś specyficznym językiem, to mógłby powiedzieć, no nie, no tu nie widzę potencjału na kłótnię. Ale dorosły człowiek już widzi, że ta kłótnia wisi w powietrzu. Bo mamy doświadczenie, mamy przerobione jakieś emocje, mamy przerobione doświadczenia, bagaż tych doświadczeń, jakoś to się nanizało na tym naszym szlaku życia, więc zawsze wyczytujemy i to jest bardzo sprawnie przez autora Mayenburga zapisane. Jest to też niemiecki dramat, w związku z tym on kojarzy mi się, niemieckie teksty kojarzą mi się z pewną emocjonalną, przepraszam państwa, bezwzględnością. To znaczy, to jest wyłożone bezwzględnie kawa na ławę i to ma zaboleć, albo to ma śmieszyć. To ma zrobić swoją robotę i to ma przynieść efekt u widza.
1: Nie odchodźcie państwo zbyt daleko od radioodbiorników. Słyszymy się za chwilę ponownie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: od miejskich pociągów.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Została ostatnia reklama.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Tu program Ale Jasław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną dzisiaj Łukasz Simlat, aktor grający jedną z głównych ról w spektaklu X, wystawianym w Teatrze Ateneum. Premiera tego spektaklu za moment. Rozmawiamy dzisiaj o tym przedstawieniu.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.
2: Spektakl też opowiada o tym, że jaki jest ten spektakl. Może być, bo jeszcze nie dopięliśmy te 2 tygodnie przed nami. Spektakl też moim zdaniem, ta sztuka też traktuje o tym, jak ciągle w nas siedzą, jeżeli ludzie nie potrafią sobie w związku przepracować, nasze prywatne dylematy z byłymi. To znaczy z byłymi kobietami danego partnera albo z byłymi mężczyznami danej partnerki. I to jest tak, że nie zawsze ludzie mają ten temat przerobiony, że samo nazwisko albo samo imię już byłego partnera, tego eksa, wywołuje burzę. I tak się też dzieje w naszym spektaklu, że to imię wywołuje pewną burzę taką konfliktową, ale już co się zdarzy, jak ta eks się pojawia, to już zostawiam wszystkim widzom, którzy przyjdą na ten spektakl, żeby nie spoilerować.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, to co pan powiedział, że na przykład dorosły człowiek już wie, do czego to prowadzi, już potrafi zinterpretować sytuację, która nastąpi, a tak się czasami właśnie zastanawiam, czy ta złość, która może być narośnięta wokół partnera albo wokół tematu eks, to czy jednak to nie spowoduje, że ktoś może interpretować, że ta sytuacja zupełnie inaczej się na przykład rozwinie na scenie?
2: No, ta sytuacja ma bardzo szeroki potencjał, bo ta sytuacja ma potencjał od na dużej rozpiętości charakteru tekstów. Poprzez farsę, komediodramat, tak jak wspominałem, i do dramatu. I to się wszystko może zdarzyć. Meyenburg postanowił wykorzystać ten element do przemyśleń, tak naprawdę do przemyślenia, jak to w tym dowcipie jest, że co i kiedy poszło nie tak.
1: Okay.
2: I to jest dosyć brutalne. To znaczy źle zrozumiane intencje też powodują jakąś lawinę emocjonalną. Też te niedopowiedzenia, niewytłumaczenia powodują tę lawinę, ale ta postać ex pojawia się, nie exa, bo ex pojawia się właśnie tylko i wyłącznie po to w tym tekście, żeby sprowokować tych ludzi do wyciągnięcia wniosków, jak ma wyglądać następny dzień. Bo dzisiaj zadaliśmy sobie istotne pytania, że tak jak do dzisiaj to nie bardzo, ale w związku z tym jak od jutra. I to jest takie smutne, no smutne to jest, ale też budujące, że ludzie potrafią wyciągać te wnioski, bo dorosły człowiek właśnie widzi, kiedy idzie na tą kłótnię, potrafi tę kłótnię ominąć, bo potrafi ją wyczuć z tak zwanym przedtaktem i na tym polega chyba dorosłość, żeby umieć tak siebie budować z doświadczeń i z wniosków, które wyciągam i z nauk, żeby móc tą drogą iść w sposób humanitarny nie tylko dla siebie, ale dla partnera, partnerki.
1: Do tej rozmowy wrócimy za chwilę w Radiu Pogoda. Łukasz Simlat jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o spektaklu X w Teatrze Ateneum, ale to nie jedyny dzisiejszy temat naszej rozmowy. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Słyszymy się za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mamusia?
14: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Nie miałem prawie nic.

0: Gościem Alejsław jest dzisiaj aktor Łukasz Simlat. Znają go Państwo bardzo dobrze z przeróżnych ról, właśnie i tych komediowych, i tych dramatycznych. Teraz, niebawem, będą mogli Państwo zobaczyć go w teatralnej roli w Teatrze Ateneum w spektaklu X. Ale w pewnym sensie to nie on jest tym X-em, choć też nim po części jest. Ale zagmatwałam, prawda? Ale może niech Państwo sami sobie odpowiedzą na pewne pytania. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania kolejnej odsłony naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ta pana postać jest bardziej dramatyczna czy bardziej komediowa? Czy trudno jednoznacznie określić?
2: Trudno określić tak, jak trudno określić jest trochę w życiu. To znaczy, czasami widzimy sytuację chodnikową, że nie wiem, zawsze tak przytaczam ten przykład, że ktoś się wywraca i robi to w sposób tak zaskakujący nas, że nasza pierwsza reakcja jest śmiechem. Sekundowa, bo jest nieskrępowana, bo jest wyzwolona przez efekt jakiś. Ale dopiero potem biegniemy i pomagamy i pytamy, czy coś się nie stało, bo czasami wstydząc się swojej pierwszej reakcji. No i trochę jest tak z graniem tego tekstu, że sytuacja, kontekst nas obudowywuje tak, że my nawet nie chcąc być śmieszni, jesteśmy śmiesznymi. Nie chcąc grać kompletnie z punktu widzenia aktorskiego w sposób śmieszny i farsowy, tylko kontekst jest tak mocny i nasze intencje są tak radykalne i czytelne, że po prostu cała ta bańka życiowo-kontekstowa staje się śmieszna z punktu widzenia widza. Mhm. A na tym polega duża umiejętność napisania fajnego tekstu, który pracuje nie tylko aktorem, ale też i kontekstem, i ten kontekst przede wszystkim daje aktorowi odpowiedź, czego nie grać, żeby było dobrze. Bo jest tak gęsty, tak napowiedziany, że to widz już musi te puzzle sobie składać. Myślę, że moja postać jest bardziej tragicznym, ma tragiczny wydźwięk, to znaczy sam przez to, że się zapchał w jakiś kozi róg, jak to mówią, dochodzi do takiego momentu, że musi sobie przez całą noc odpowiedzieć na te pytania, bo za dużo zostało w tym momencie powiedziane, za dużo się zdarzyło, za dużo zostało nazwane. I przez noc, czyli przez te 10 góra godzin, trzeba sobie odpowiedzieć, co dalej z życiem. Więc trochę zaspoilerowałem koniec, ale tak to jest, mierząc charakter tego bohatera, czy on jest komediowy, czy tragiczny. Jest śmieszny, a potem po prostu, tak jak klaun jest wzruszająco śmieszny, tak jak zawód klauna w cyrku jest, ja za każdym razem widzę klauna w cyrku, to za każdym razem chcę mi się płakać, a nie śmiać. Więc takie też jest paradoksalnie naprzemienne nasze życie i tak staramy się to budować. Myślę, że ten tekst ma też taki charakter, przez to, że będziemy grali go na scenie 61, czyli tej małej scenie Ateneum, na 70 jednostek widza, jeżeli tak to mogę nazwać, to ten widz będzie miał szansę być bardzo blisko nas i tak traktujemy ten tekst o charakterze niemalże takiego wiwisekcyjnego podglądania przez widza, jak minimalnymi dialogami, które tak naprawdę w sensie znaczeniowym, tak jak kojarzymy słowa i zdania, które są zderzone ze sobą, nie prowadzą do niczego, bo tak wygląda nasze small talki, jak wracamy do domu. A czy dzieci śpią, a czy zostało coś w lodówce, a w lodówce nie ma, a na balkonie, dobra. I z tego staramy się zrobić taki walor niemalże filmowy czy dokumentalny, nie nadając tego naddatku teatralnego, który czasami jest potrzebny na dużą scenę. Więc takim minimalizmem, bo każdy tekst rządzi się jakimiś swoimi prawami, a po to są próby w teatrze, żeby wnioski wyciągać, jakimi prawami rządzi się dany tekst, i do takich wniosków już doszliśmy jakiś czas temu i w tę stronę tak próbujemy robić, troszeczkę otwierając widzom klimat tego spektaklu.
0: Nie stawiamy tu kropki, stawiamy tu przecinek. Za chwilę zapraszam na dalszą część naszej rozmowy. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj aktor Łukasz Simlat.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Godzina 19 właśnie mija, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem dalsza część naszego spotkania w ramach Alei Sław.
12: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
13: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I z tym jest cały problem.
12: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
14: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
12: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
15: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
12: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w czterech dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do Przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
16: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
17: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
12: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
18: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
19: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
12: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. Zagra w nim aż 48 drużyn. Tytułu broni Argentyna. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
1: Pogoda.
12: Do wieczora jeszcze na zachodzie możliwe burze, a temperatura około 15 stopni. Jutro znowu deszczowo, choć z przejaśnieniami. Wszędzie może padać i wszędzie można zobaczyć trochę słońca, a temperatura delikatnie poniżej 20. Sobota i niedziela podobne.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Simlat. Między innymi znają go Państwo z roli księgowego w Brzyduli, znają go też Państwo z roli gangstera, chociażby w serialu Krew z krwi. No, ale też pojawił się w kilku innych, bardzo dużych produkcjach i filmowych, i serialowych, no i oczywiście teatralnych również. O tym teatrze dzisiaj głównie rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie z Łukaszem Simlatem już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Łukasz Simlat. No i rozmawiamy o zbliżającej się premierze w Teatrze Ateneum. A to jest spektakl X, w którym Łukasz Simlat wciela się w jedną z głównych ról.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dwie kobiety, jeden mężczyzna na scenie. Nie czuje się pan przytłoczony pierwiastkiem kobiecym?
2: Nie, no bo to nic w przyrodzie nie ginie. Czasami jest odwrotnie. Czasami jest jedna koleżanka i dużo kolegów i za to wyrównanie zawsze musi przyjść, więc ja się tu nie sprzeciwiam. Jest bardzo miło, bardzo sympatycznie. Tak jak mówi, zawsze powtarzam to zdanie mój kolega Daś Woronowicz. Łuki, w pewnym momencie nieważne co, tylko ważne z kim. I też wychodzę z takiego założenia, że żeby się nie męczyć, żeby nie robić rzeczy, których się nie chce zrobić, nie chce człowiek robić, bo nie jest do nich przekonany. Warto sobie odczekać, wynaleźć fajną sztukę, złożyć fajny zestaw i na spokoju przysiąść do tej realizacji. Mhm.
1: Jednocześnie też możemy pana cały czas widzieć w spektaklu Pozytywni. I tak sobie myślę, bardzo blisko są między innymi spektakle i X, i Pozytywnych. Mhm. Jak pan się odnajduje, przeskakując tak z roli w inną rolę?
2: Nie mam problemu, ponieważ zawsze budując jakąś rolę, tworząc ją, człowiek wyznacza sobie jakąś listę priorytetów dla danego bohatera, wymyśla sobie ścieżkę tego bohatera, buduje sobie struktury tych scen, a ja zawsze wychodzę z założenia, że to jest... O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie. Ale takie mam poczucie, że jest to zawód rzemieślniczy. W związku z tym to rzemiosło jest potrzebne do tego, żeby wymyślić tę drogę. A jak ja już mam ją wymyśloną, to już wiem, jak tą drogą z tego szczytu można zejść. W związku z tym przeskakiwanie między spektaklami to nie jest problem. To jest tylko kwestia nastawienia się i pamięć biologiczna, mięśni ludzkich, bo tak to trochę i umysłu, bo tak to trochę działa. Pozwala nam tego bohatera awista nagle odtwarzać, bo jakiś czas go przygotowywaliśmy. I to nie jest jakiś problem przeskakiwania. Zresztą ten czas prób pozwala na to, 2-miesięczny lub 3-miesięczny, na to, żeby tego bohatera na tyle w sobie ugruntować, żeby potem nie mieć problemów. Pozytywnych zagraliśmy ponad 800 razy. I zawsze sobie o tym myślę, że jak ja kończyłem szkołę, to jak teatry wywieszały na afiszach, że po raz 150 na deskach teatru. I to było wydarzenie. I to było wydarzenie nobilitujące.

0: więc to liczenie się skończyło. I grając spektakl 850 razy, naprawdę już nie trzeba się zastanawiać, po co, dlaczego, przymobilizować się do niego skupieniem aż tak bardzo potrzebnym jak na początku, bo to się już dzieje, tak jak to mówił profesor Zapasiewicz, spod palca. Ja jestem w stanie zagrać spektakl, myśląc, co ja sobie odgrzeję na kolację.
1: No właśnie.
0: No bo to czasami tak bywa.
1: Pomyślałam, że tak może być.
0: I to nie dzieje się kompletnie i teraz, żeby państwo mieli pełne zaufanie i uwierzyli mi na słowo, to się nie dzieje kompletnie kosztem spektaklu. Mhm. To się nie dzieje kompletnie kosztem wydźwięku, nie wiem, puent, czy suspensu jakiegoś, czy jakiegoś charakteru przebiegu danych scen, czy szeregu danych scen. Nie. To po prostu się dzieje tak, ponieważ człowiek już jest tak mocno osadzony po tym okresie prób przygotowawczych i po 850 spektaklach. Ja nawet z Januszem Habierem przeliczyłem, ile to jest dni spędzonych razem w busie, ile to jest dni spędzonych w garderobie, ile to jest dni spędzonych na scenie razem. Mhm. I to w przyrodzie nie ginie. I to już się ludzie wtedy nie wstydzą siebie w takiej obsadzie, bo znają się już dosyć dobrze i nie ma takiego przysznurowania.
1: Ale jest jeszcze jakaś radość z grania takiego spektaklu?
0: Powiem tak.
1: Po raz 800?
0: Radość jest za pierwszym razem, bo ten wtedy pierwszy spektakl po takiej przerwie, czy to po wakacjach, czy po przerwie miesięcznej, jak przeskakujemy sobie z miesiąca na miesiąc, zawsze związany jest z jakąś adrenaliną, z takim rodzajem podniecenia, czy czegoś dzisiaj nie zgubimy. Mhm. I wtedy ten spektakl jest żywy. Oczywiście jak gramy w secie po takiej przerwie spektakli 5 czy 4, to ten czwarty spektakl jest, ja nie mówię, że dla widza, bo jest szansa, żeby go zrobić bardzo dobrze, ale materia już jest trochę znużona dla aktora, bo to już jest 855. Mhm. No ale trzeba być fachowcem w tym i trzeba tę radość zawsze albo znajdywać, albo przykrywać to i udawać bardzo dobrze, że tej radości nie ma. Po co to widzę obchodzi, że nie ma radości? Widz przyszedł na spektakl i zapłacił sobie za bilet.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas myślę o tym, co pan powiedział, że aktor jest rzemieślnikiem i tak aż nie mogę w to uwierzyć, bo zawsze miałam takie wrażenie, że jednak aktor idzie do szkoły teatralnej, no bo chce być znany, chce być sławny, chce być gwiazdą. Nie ma w panu takiego poczucia, że robi pan to chociażby dlatego, żeby być właśnie rozpoznawalnym?
2: Nie, myślę, że ja to zrobiłem zupełnie po coś innego, żeby poczuć jakiś rodzaj energii. Jako osoba w ogóle młodziak, kompletnie zawstydzony życiem, nie wiem, czy to dobre określenie, ale introwertyczny, poczułem, że... Przede wszystkim to był dla mnie impuls, jak poczułem, jako młody człowiek w pierwszej klasie, zaobserwowałem takie zjawisko w pierwszej klasie liceum, wymianę energii pomiędzy widzem a aktorem. To mnie zastanawiało, co to się dzieje, że jak aktor zrobi coś śmiesznego i to w sposób spontaniczny wywoła reakcję nieprzygotowaną, tylko spontaniczną właśnie ludzi, którzy się śmieją i tych ludzi na widowni jest 300-400, to mnie wtedy zastanowiło, co się dzieje z tą energią, jak ona, oczywiście usłyszana przez aktora, wraca na scenę. No bo to jest z doświadczenia, z mojego punktu widzenia teraz, to jest niebywały moment, jak ta energia 400 gardeł wraca na scenę, dając mi oddźwięk tego, że to zadziałało, uskrzydlając i przez chwilę mogę się te centymetry nad tą scenę ponieść, to dodaje energii niebywałej. W filmie ten akces odbywa się w trochę inny sposób, on się odbywa ciszą. Oczywiście w teatrze też on się odbywa ciszą na skupienie, jak ludzie chcą coś usłyszeć, chcą coś poczuć, dowiedzieć się i to też słychać. I to są takie momenty, które zawsze aktora budują. Nie chciałem być sławny, bardziej chciałem zawalczyć ze swoim skrępowaniem. A po latach, bo teraz z perspektywy 26 lat, bo skończyłem szkołę 26 lat temu, teraz w czerwcu minie 26 lat, to widzę, że chyba doświadczenie i ten zakres prac, poruszania się po tylu jakby frontach tego zawodu wywołał u mnie niebywałą miłość i zainteresowanie do tego zawodu, który nie ma granic, a mnie ciągle interesuje w danym projekcie, gdzie jest ta granica i o ile ja mogę przesunąć te granice swojej jakiejś świadomości zawodowej. Jak ja mogę zrobić coś sztampowego w sposób niesztampowy, bo widz widzi, że to jest, no opowiadacie mi o czymś sztampowym, ale ojej, jak on to zagra, ojej, żeby spowodować u widza zaskoczenie czymś paradoksalnie niedostosowanym, nieprzystającym do danego elementu, ale tak to poskładać, żeby to było wiarygodne. Jest to robota aptekarska. Czyli to jest takie pracowanie na jakimś probierzu, to jest pracowanie na próbówkach, tu kropelkę dopuszczę tego, a tej emocji dodam dwie kropelki. Tylko ja tego nie wymyślę na spektaklu, w trakcie spektaklu. Ja tego nie wymyślę na próbie, bo próba jest w teatrze po to, żeby realizować swoje pomysły i sprawdzać, który. Ja to muszę wymyślić w domu i to mnie niebywale ciągle interesuje w dalszym ciągu. Może kiedyś, oby nie przyjdzie ten moment, że powiem nie interesuje mnie to. Aczkolwiek mam takie momenty, że na przykład myślę sobie, że ciężko jest mi brać na tapetę coś, co mnie zmusi na przykład na pół roku, bo miałem taki projekt ostatnio, aczkolwiek to była rola, której stwierdziłem, że finalnie nie odmówię, aczkolwiek wydźwięk tej roli powodował moje myślenie, że trudno mi się będzie na pół roku zaangażować w coś tak mrocznego.
1: Okay.
2: Bo to niestety generuje potrzebę otaczania się mrokiem. A nic w przyrodzie nie ginie. Nie jesteśmy w stanie tego płaszcza, tego mroku zrzucić na raz, przyjeżdżając po 4 dniach zdjęciowych na weekend do domu, tylko my go nosimy. My go nosimy przez mobilizację wewnętrzną, zawodową, żeby to donosić do końca projektu. I takie mam raczej myśli, że no nie wiem, chciałbym może zrobić fajną komedię o Polakach, którzy pojechali na Majorkę i tam jest i śmieszno, i tragicznie, i smutno, i wzruszająco, i można się czegoś nauczyć, tylko ktoś to musi napisać.
1: Moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj aktor Łukasz Simlat. To nie koniec naszej rozmowy. Wrócimy do niej za parę chwil. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przeczytałam w jednym z wywiadów, że chciałby pan zagrać muzyka. Skąd takie marzenie?
2: Bo myślę, że muzyk to jest chyba oprócz aktora, to jest taki zawód, który ma jeszcze większą wolność w, że się tak wyrażę, w puszczeniu się w tym dżemowaniu. Bo aktor nie zawsze ma taką dyspozycyjność i też możliwość. To znaczy zawsze scenariusz, struktura scenariusza go determinuje tylko i wyłącznie do tego zakresu. I improwizujemy na czyjejś partyturze. A jak aktor sobie mówi, teraz mamy 100 taktów po 4 jam session i wymieniamy się co 25 taktów i najpierw z gitara, potem bas i każdy proponuje ten i każdy musi przejąć jakąś pałeczkę i tego w aktorstwie nie ma. I to myślę, że miłość do muzyki też jest taką, do instrumentów w ogóle, takim chyba składnikiem tego, że to by był jakiś taki element mobilizacji do spenetrowania jakiegoś nowego świata, który mnie interesuje, bo nie każdy świat mnie interesuje.
1: A gra pan na czymś?
2: Ja jestem po, już teraz nie, ja jestem po 4 latach ogniska muzycznego, gitarze klasycznej i saksofonu altowego, ale jak to mówią, narząd nieużywany zanika.
1: Nie zdarza się już panu sięgnąć ani po gitarę, ani po saksofon.
2: Po saksofon już nie, po gitarę jeszcze tak, aczkolwiek bardzo żałuję, że zatraciłem tę umiejętność. Oczywiście pewnie wszystko jest do odgrzania i do tworzenia, umiejętność grania z nut, bo niestety to się za bardzo, bardzo szybko zapomina. Przyszła szkoła teatralna, ja wiem, kiedy się zdarzyło zachłyśnięcie się jakby szkołą teatralną, która mi się zdarzyła zaraz po maturze. I to było bez takiego jakiegoś przestoju, który determinował do myślenia, czym się zajmować, tylko jakby z rozpędu dostałem się do tej szkoły aktorskiej. Cztery lata wyciśnięcia z mojego punktu widzenia z tej szkoły wszystkiego, co mogłem, żeby się dowiedzieć, aczkolwiek i tak 3 razy więcej roboty musiałem robić po szkole, bo szkoła nie da nam wszystkiego, szkoła nie odpowie nam na wszystkie pytania, bo nie ma na to czasu. Gdybyśmy mieli indywidualny tok nauczania, to po takich 4 latach szkoły teatralnej mielibyśmy bardzo dużą wiedzę na temat siebie, odglądu siebie, swoich narzędzi, które posiadamy, a tak nie jest do końca, bo wyobraźmy sobie, że na przykład na rocznikach potrafi być 25 osób.
1: No tak.
2: No i teraz trzeba ze wszystkimi zrobić, opędzić ten materiał i to nie jest tak, że...
1: Każdemu poświęcić czas.
2: Jakiś tam czas w miarę możliwy. I chyba przez to. Po prostu te instrumenty wtedy poszły w odstawkę, potem zaczęło się życie, zaczęła się praca, konieczność utrzymania się i jakoś tak ten... Te instrumenty, które były takim gdzieś dla mnie odskocznią, jakąś taką hobbystyczną sferą, po prostu zbrakło na to czasu, a potem, i to już mogę powiedzieć szczerze, pojawił się strach powrotu, bo pojawiła się świadomość, że nie pamiętam.
1: Że trzeba by się od nowa nauczyć.
2: I że trzeba od nowa zaczynać.
1: Coś na ten temat wiem. Ja też skończyłam 1 stopień szkoły muzycznej, więc rozumiem, że potem się siada do instrumentu i tak niekoniecznie wiadomo, gdzie jest raz. Powiedział pan też o tym skrępowaniu. Chciałabym trochę do tego wątku wrócić. Czy dobrze rozumiem zatem, że gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, to pan jednak czuł skrępowanie na scenie?
2: Na maksa.
1: Naprawdę?
2: Na maksa.
1: To też właśnie ciekawe, to dlaczego poszedł pan w aktorstwo?
2: Tu sobie jeszcze nie odpowiedziałem na to pytanie tak do końca.
1: Aha.
2: Jeszcze trochę, mam nadzieję, lat, no to mam. Zawsze interesowało mnie... Nie bycie w centrum uwagi, ale zawsze interesowało mnie wywoływanie śmiechu na twarzach. Ja takie odgrzebałem nagranie na przykład na VHS-kach, gdzie się pojawiła w latach 80. kamera za sprawą dalszej rodziny z Warszawy, bo kamera była deficytem. Nawet nie było ich w Peweksach, podejrzewam, w latach 80. To ja mam takie nagranie, że co mi uświadamia jakby... rodzaj i charakter pracy mózgu i nastawienia u każdego, bo co chatka to zagadka, jak to mówią. Każdy ma zupełnie co innego, postrzeganie świata i potrzeby. Gdzie ja na przykład potrafiłem jako młody 10-letni człowiek zapamiętać 1,5 godziny dowcipów z kaset, które się mieliło na VHS-ce i ja potrafiłem je, przebrawszy się za bacę, odwróciłem jakąś czapkę do góry nogami, wrzuciłem jakieś piórko, jakiś kożuszek, wziąłem jakiś kawałek kija i ja udawałem baca.
1: Okay.
2: I na przykład przez 1,5 godziny potrafiłem opowiadać z pamięci dowcipy, więc ja już wiem po tym, bo ja na długo o tym zapomniałem. Dopiero niedawno, ze sprawą tego, że przegrałem te VHS-ki, tak się zastanawiałem, co musiało już być we mnie, że ja miałem taką potrzebę zapamiętania, ale tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, zrobić na kimś wrażenie, przekonać kogoś do siebie. Nie wiem, co było czym czynnikiem, może sobie kiedyś odpowiem. Myślę, że to mnie wtedy onieśmielało, czyli zabierało mi ten gorset tego onieśmielenia, bo byłem w jakimś procesie, bo musiałem w nim być. Ale ja byłem bardzo taką osobą, ja nie prosiłem dziewczyn na dyskotekach, a już podszedł inny, no nieważne, to ja tu postoję.
1: Ciekawe, czy teraz koleżanki nie myślą sobie, że aj, trzeba było jednak złamać się pewne schematy i podejść pierwszą. Łukasz Simlat jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
23: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
24: Develia. Dobrze być w domu.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja nie mówię, że mój zawód spowodował, że ja się diametralnie zmieniłem. Nie, nie do końca, nie bardzo. Wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej się stałem odludkiem, jeszcze bardziej momentami stronie od ludzi, ale to się dzieje, wiem, teraz potrafię sobie odpowiedzieć, z przesytu. Z przesytu tego, że ciągle mijam potworne ilości ludzi. Mhm. Na planie filmowym, czy jak człowiek przeskakuje z planu na plan, to już w pewnym momencie mówi, błagam, przepraszam, przypomnij mi imię, bo wybacz. I to samo dzieje się w teatrze, więc w związku z tym ten zawód dał mi poczucie tylko i wyłącznie wartości. Tego, że to, co mnie interesuje, to, co robię, to, co w dalszym ciągu chcę robić, jest jakąś wartością dla kogoś. I chyba stanowi też o moim jakimś kręgosłupie, moim jakimś doświadczeniu. Dorobek też stanowi o tym, że co przeżyliśmy, no bo potrafimy nanizać to na tyle, ileś tam ról. I tak to się fuguje, no.
2: Ale czy dalej wychodząc na scenę, krępuje się pan?
1: No jest, myślę, że taki rodzaj strachu, że nie podołam.
2: Okej.
1: Strachu, że zawiodę przez dorobek swój, nie że to, że ja obiecałem komuś, że ja teraz zrobię rolę w spektaklu X, tylko przez jakiś swój dorobek, jak widz przyjdzie, to ja mogę go zawieść, bo ja nie doszusuję do jego poziomu oczekiwań, na przykład. No, tak by powiedział ten, no bo się nie przygotował, na przykład. Kiedyś Danusia Szaflarska, pani Danusia Szaflarska, zapytana w wieku prawie 100 lat, pani Danusiu, jak to jest z tą tremą? Z roku na rok coraz gorzej, bo mamy większe oczekiwania od siebie. Krzysiu Kowalewski też mi powtarzał, że z tą tremą ją strasznie przeżywam, mówił mi przed każdą premierą. Ja staram się ten strach nigdy nie, aż tak bardzo nie poluzować mu cugli, żeby on mną zawładnął. Bardziej staram się ten rodzaj strachu, adrenaliny wykorzystać w tym, żeby być ciągle ciekawym, czy zdążę na premierę. Na przykład. To się takimi etapami mierzy.
2: Jak się, w których rolach pan się lepiej odnajduje?
1: W dobrze napisanych.
2: Aha.
1: To jest i to, i to. Zawsze wydawało mi się, patrząc na ludzi, którzy mnie inspirowali do tego zawodu, i od naszego podwórka polskiego poprzez aktorów europejskich, amerykańskich, dla mnie pełnią aktora to jest aktor, aktorka, którzy potrafią wykorzystać pełen wachlarz emocjonalny. To znaczy z tej palety realowskiej, jak to mówią, kolorów, wziąć każdy kolor i coś z nim zrobić. Umieć coś z nim zrobić albo mieć taką świadomość przez dorobek, gdzie i w jakim repertuarze, w jakim charakterze, które kolory wykorzystujemy. Patrzę na dorobek Janusza Gajosa i od ról dramatycznych po farsy przez kabarecik Olgi Lipińskiej, gdzie poczucie humoru było tak wyżyłowane, tak dokręcone, absurdalne do granicy jakiegoś właśnie absurdu i ja się cieszę, że ja to mnie budowało jako młodego. Ja się cieszę, że ja na tym dorastałem, bo ten abstrakt gdzieś rozumiem i ten abstrakt mnie kręci i moje poczucie humoru też nie jest zero-jedynkowe, ale kończąc, to właśnie aktor, który umie pojawić się jednego dnia na deskach w farsie, a następnego dnia gra Macbetha i widz nie ma dysonansu. Bo on tak przez okres tego przygotowania się do premiery wykorzystał ten czas, żeby umieć dobrać ze swoich zasobów kolory klocków i po prostu je wyłożyć na stół i powiedzieć, te role buduję z tych klocków, a te role muszę zacząć budować z tych klocków. Ale to jest jego tylko i wyłącznie doświadczenie powoduje, że on to umie zrobić. I myślę, że to jest taki ideał być aktorem. Oczywiście ktoś się szufladkuje, bo chce tylko grać dramatyczne role, albo ktoś się szufladkuje, bo chce grać tylko thrillery, albo ktoś się szufladkuje, bo chce grać tylko kryminały, albo tak już go zaszufladkowali i on już nie ma na to wpływu. Ale dopóki mogę, to dostając następnego policjanta, których już zagrałem...
2: Kilku co najmniej.
1: No, albo kilkunastu, to staram się zrobić coś dla siebie też, żeby wynieść z tego projektu coś więcej, żeby znowu te granice przesunąć, żeby widz nie mógł, żeby nie miał powodu do powiedzenia, no ale taką rolę on już grał, ale jakiś filtr na to nałożyć, jakiejś, nie wiem, psychofizyczności czy charakteru tego człowieka, żeby to było znowu coś innego, aczkolwiek zgadzającego się ze scenariuszem i przez to też wiarygodne.
2: No to teraz czekamy na to, jakie klocki wykorzysta pan w roli w spektaklu X w Teatrze Ateneum. Łukasz Simlat był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Ja serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i zapraszamy do teatru.
2: Zapraszamy. Po więcej z naszej rozmowy zapraszam Państwa na radiopogoda.pl, ale również proszę zostać z nami. Na dziś kończymy rozmowę z aktorem Łukaszem Simlatem, ale to nie koniec Alei Sław. Już po godzinie 20 pojawi się ktoś, kogo ostatnio bardzo docenili krytycy, nie tylko w Polsce.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. W tej godzinie chciałabym Państwu przypomnieć część rozmowy z Maciejem Siembiedą, pisarzem, a to za sprawą nagród, które ostatnio jeszcze nie zdobył, ale do których nominacje dostał właśnie Maciej Siembieda. Usłyszymy się już za chwilę. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Powiedziałam Państwu chwilę temu, że jeszcze dzisiaj w Alejsław wrócimy do rozmowy z osobą, która niedawno została bardzo mocno doceniona przez krytyków. Krytyków literackich, bo mówię tutaj o pisarzu Macieju Siembiedzie. Otóż Maciej Siembieda za swoją powieść Gołoboże został nominowany do literackiej nagrody Nike. A jak zapewne Państwo wiedzą, jest to bardzo ważna literacka nagroda w Polsce. Został również doceniony przez niemieckich krytyków. Tu z kolei za powieść Katarzys. No a ostatnio rozmawiałam z Maciejem Siembiedą o jego najnowszej książce z cyklu, który również już został wielokrotnie nagrodzony, cyklu powieści sensacyjnych o Jakubie Kani. No i właśnie w tej najnowszej książce, książce pod tytułem Upiór, trochę się dostaje pewnemu znanemu wieszczowi.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas się jednak też zastanawiam nad tym Reymontem, no bo właśnie tutaj dużo tego okultyzmu, dużo takiej tajemniczości pan wprowadza. Skąd się bierze takie informacje o ludziach znanych? Jak taki research w przypadku takiej postaci wygląda?
2: No najmniej jest w internecie, niestety. Ja bardzo lubię archiwa i bardzo lubię czytelnie. I to nie dlatego, że tam oddycham kurzem, tylko dlatego, że nie wszystko zostało zdigitalizowane. Kiedyś, kiedy tego internetu nie było, to świat sobie radził, notując naprawdę wszystko. I kiedy na przykład w Gambicie nigdy w życiu nie byłem w Jaśle. A znaczy w zeszłym roku byłem. A napisałem książkę, gdzie dostałem setki dosłownie miłych wiadomości z Jasła, że jak pan tam doskonale zna każdy kąt. Tylko, że Jasła nie było. Jasło było miastem najbardziej zniszczonym w czasie II wojny światowej. 99%. Po prostu pieprznięty burmistrz niemiecki kazał miasto zrównać ziemią, bo mu się nie udało zamienić je w bawarskie miasteczko. Wszystkich wysiedlono, ale ocalały pamiętniki ludzi, pisane ręcznie, gdzie nie było smartfona, którym można było zrobić zdjęcie, ani wysłać komuś SMS-a, ani coś zanotować, ani zrobić, nie wiem, notatki głosowej, więc opisywano wszystko, firanki, doniczki. Jak był wnętrze restauracji, to naprawdę wystarczyło to przeczytać, zamknąć oczy, żeby się tam przenieść. I to była ta różnica między właśnie tym analogiem a digitalem współczesnym. Tak? Internet się późno zaczął. Wiele wieków pozostało w archiwach i bardzo dużo rzeczy pozostało w archiwach. I bardzo dużo książek, czasami, wie pani, wydawanych takich niszowo, po kilkaset egzemplarzy, albo i po 100, bo ktoś tam chciał, nie wiem, wydawano bardzo wiele rzeczy. I ja tak tam czerpię dużo, dużo. A Reymont, o Reymoncie to tak mówiąc szczerze, najłatwiej się dowiedzieć od znawców, którzy siedzą cicho i proszą, tylko nie mów, że wiesz ode mnie. Bo, no bo był rok Reymonta i on jest na pomnikach i są nazwy ulic. I generalnie fajnym gościem, no to, że się zapił i nie pojechał odebrać Nobla, bo już nie kontrolował swojego ciała i fizjologii, no to trudno, no. Zdarzają, wszystko jest dla ludzi, no. Natomiast Nobla dostał, wielkim pisarzem był, koniec.
1: Pojawia się tam też w upiorze wspomnienie innej książki Reymonta, nie tylko Chłopów, ale i Wampira.
2: No właśnie.
1: Czy pan czytał Wampira?
2: Próbowałem. Nie, przeczytałem całego, ale to jest ciężkie zadanie.
1: Czy rzeczywiście to się zupełnie... bo przyznaję się, no nie czytałam Wampira, to się bardzo różni od Chłopów.
2: Proszę spróbować. Naprawdę. Okay. Nie, to są dwa bieguny. Wierzyć się nie chcę, że człowiek, który... Znaczy, pisarz może napisać słabszą książkę. Ale jeden pisarz nie może napisać rzeczy tak kolosalnie różnych. Dla mnie ta książka jest bardzo słaba. Tak? A jeszcze na tle Chłopów.
1: No to może jednak tutaj jest jakaś, nie wiem, kolejna zagadka, że to nie on napisał jedną albo drugą.
2: Nie wiem. Być może ten człowiek, który się zna na Ochorowiczu i z którym się umówiłem, mi coś na ten temat powie. Mhm.
1: Czy już pan pracuje nad kolejną książką?
2: Tak.
1: Czy coś możemy zdradzić na ten temat, czy nic?
2: To będzie w ogóle coś, co mam nadzieję skończę karierę i będę mógł odpocząć. A mianowicie to będą 4 nowele.
1: Aha.
2: W jednym tomie. Żadnej sensacji, żadnego kryminału. Wszystkie napisane przez życie. Obyczajowe może nie, ale z takim wielkim hołdem właśnie dla życia, jako dla scenarzysty. I Agora podjęła ryzyko wydania tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wie pani, no zobaczymy. No. Porsche, jak przestało robić karierę, to zbankrutowało. A ja też nie mam zamiaru. Jestem za stary. To jest raz, a po drugie, ja naprawdę robię to dla przyjemności. Jakże stracę tę przyjemność, to ani godziny dłużej nie będę pisał.
1: Okej. Okay.
2: Bo mi to już nie jest potrzebne do życia, chociaż teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ale no nie powiem, że odnajduję się w tworzeniu, bo nie uważam się za jakiegoś twórcę i to nie jest skromność. Mam to swoje tworzenie, czyli to swoje opowiadanie, a jednak skoro już tego słowa używamy, no to tworzenie, a wytwarzanie to są dwie bardzo różne rzeczy.
1: No ale to w takim razie, skoro mówi pan, że to będą nowele z życia, to czy to oznacza, że Jakub Kania już nie wróci na karty?
2: Jakub Kania na pewno jeszcze raz przynajmniej wróci.
1: Okej.
2: Okay. Bo mam historię... Znaczy, on będzie żył dopóki będą rzeczy nieznane, niewiarygodne, niesamowite i takie, o których nikt nie słyszał. I jeżeli będą na tyle oryginalne opowieści, bo na pewno go nie wcisnę w poszukiwanie bursztynowej komnaty czy złotego pociągu, ani żadnej innej rzeczy, która jego jest, tak? czyli jakichś tam ogranych zagadek. I tą historię, którą mam dla niego, ona już jest troszkę ruszana, ale myślę, że spróbuję ją zrobić, a dalej to zobaczymy.
1: Pan też chciał być kiedyś detektywem.
2: Chciałem.
1: Czy to teraz, nie wiem, Jakub Kania tak trochę gdzieś tam odzwierciedla pana?
2: Tak, proszę pani, jest łudząco podobny do młodego Shona Connery'ego, więc jak pani widzi, jesteśmy...
1: Jeden.
2: No, lubi ciastka, ma wybaczalną nadwagę. No i na tym się chyba podobieństwa kończą, poza tym, że on jest człowiekiem niesłychanie przyzwoitym i uczciwym i takim, na którym można polegać i chciałbym dążyć do tego. Nie wiem, Janusz Wiśniewski napisał kiedyś, Boże, sprawdź, że był takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies. No i to chyba do tego mniej więcej się sprowadza.

0: 88 i 4 i 99 i 5 FM. Radio Pogoda.
1: Ręka w górę, kto słyszał o detektywie Jakubie Kani. Oczywiście to postać fikcyjna, wykreowana przez Macieja Siembiedę i ta seria książek właśnie poświęcona temu detektywowi została już wielokrotnie nagrodzona, a teraz powoli przychodzi czas na nagrody dla kolejnych książek Macieja Siembiedy, no bo Gołoboże zostało właśnie nominowane do Nagrody Literackiej Inike. Katarzys zostało docenione przez niemieckich krytyków literackich. No, ale jeśli są Państwo w tym trendzie, w którym również i ja jestem, czyli wielbicieli detektywa Jakuba Kani, no to zapewne zainteresuje Państwa informacja, że całkiem niedawno ukazała się powieść Upiór.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie wiem, czy to tak trochę pan teraz się spełnia przez tę postać, że jednak pan rozwiązuje te zagadki, że coś
2: tak,
1: się dzieje.
2: To tak, oczywiście, bo te zagadki, wiele z nich już jest przeze mnie rozwiązanych w czasach reporterskich, bo z reportaży powstało parę książek. Natomiast no, nieustannie mi to daje frajdę, a przede wszystkim ten research, który mnie naprawdę mega odmładza, bo pamiętam, jak mnie uczono zawodu, to moi mistrzowie, bo to były czasy, kiedy się miało mistrzów, mówili, ty pisz, chłopie, bo jak skończysz 30 lat, to przestaniesz się już czemukolwiek dziwić. Cokolwiek cię przestanie zaskakiwać. A ja mam 65 i się dziwię i mnie zaskakuje to, co znajduję.
1: To chyba najgorzej by było, gdyby przestało dziwić.
2: No nie, to już jest koniec. To trzeba się pakować. Dziwić, przede wszystkim interesować. No, zanika instynkt ciekawości, to się kończy i dziennikarz i pisarz.
1: No to jak to się stało, że zamiast detektywem został pan na początku dziennikarzem?
2: Z powodu mądrości mojej rodziny. Bo ja chciałem być detektywem prawdziwym, to znaczy iść do milicji, skończyć szkołę w Szczytnie i pracować jako, nie wiem, śledczy, kryminalny czy jakikolwiek inny. To był rok 80.

0: zrobiłem maturę. No i rodzina, która nie miała już w ogóle, była w rozpaczy, bo już nie mieli żadnych argumentów przeciwko idiocie, który postanowił z taką drogę wybrać, sprowadziła wujka dziennikarza, który mi powiedział: słuchaj, pamiętam, pierwszy raz mi wolno było wtedy w domu papierosa zapalić. I wujek powiedział: słuchaj, możesz robić to samo w gazecie. Nie musisz strzelać obcasami, nosić munduru, słuchać rozkazów. I przekonał mnie, bo no i chwała mu za to, bo za chwilę był sierpień, za chwilę był stan wojenny. Ci wszyscy z mojego rocznika, którzy się zdecydowali na karierę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, poszli do ZOMO. No i kropka, no, co, trzy kropki. Co tu dużo mówić. A ja poszedłem na polonistykę ku rozpaczy mojej pani profesor w liceum, która zawsze twierdziła, że ładne, okrągłe pismo do niczego mnie nie doprowadzi, bo poza tym to nie mam. Miałem poprawkę na maturze z polskiego.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście. Jak poszedłem na polonistykę, to ona chyba tam miała stan przedzawałowy, bo ja pisałem po swojemu.
1: Ale to skąd się wzięła ta poprawka? No nie mogło być tak źle przecież.
0: No nie, no ona mnie tępiła za styl.
1: Okej, okay. Czyli po prostu nie podoba. W klucz z pana nie trafił, jak to się swego czasu mówiło tak, na maturze.
0: Tak, dokładnie. Okay. Ona mnie tępiła za styl, a ja po prostu... I to jest chyba największe osiągnięcie. Dowiozłem to, co chciałem, tak od tamtej pory do tej pory, tak? Znaczy piszę po swojemu. Mhm.
1: Czy potem korekta ma co robić w książce?
0: Nie, ja dość czysto piszę.
1: Okej.
0: Okay. Znaczy, redakcja... wie pani, ja naprawdę uwielbiam pracę nad tekstem. Mhm. I w momencie, kiedy redaktor, który mógłby być moim synem, a niemalże wnukiem, zmienia coś na lepsze, to ja jestem mu wdzięczny. I w ogóle z radością i z entuzjazmem zmieniam to, poprawiam według jego wskazówek. I nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło. Oczywiście jak coś zrobi głupiego, to nawet tam odrzucam to od razu, ale nigdy mi się nie zdarzyło pomyśleć: synku, a co ty w życiu napisałeś, że tutaj się ośmielasz w ogóle? Nie, nie, nie. Wręcz odwrotnie. To jest wszystko, co służy ulepszeniu opowieści, służy tak naprawdę, no i popularności książki, jej jakiemuś tam wydawniczemu sukcesowi.
1: Czy pan na koniec jakby procesu pisania książki czyta swoją książkę od początku do samego końca?
0: Proszę pani, nie, nienawidzę tego.
1: Okay.
0: Ja to czytam 4 razy. Czytam po redakcji, po pierwszej korekcie, po drugiej korekcie i jeszcze PDF-a na koniec, tak, przed drukarnią, więc ja na te książki patrzeć nie mogę już.
1: No ale przynajmniej jest pan potem super obeznany, pamięta pan wszystko, o
0: a czym
1: pan napisał.
0: A guzik tam pamiętam, jak zjeżdżę na to, za dużo już tego jest, 13 książek. Ludzie wiedzą bo o tym Kani więcej niż ja, no.
1: No, a co na przykład... Bo skoro tak, zajmuje panu pisanie, wymyślenie 3 miesiące, pisanie 3 miesiące, no ale jeszcze gdzieś tam trzeba między to wszystko włożyć promocję książki.
0: Serwis.
1: Czyli jeżdżenie na spotkania z ludźmi.
0: Bardzo to lubię.
1: Ale jak to wszystko połączyć w takim razie?
0: Ja najbardziej na świecie lubię pisać w hotelach.
1: Okej.
0: Okay. W pociągu, w hotelach. Tam mnie nic nie rozprasza. Więc jak jeżdżę na te spotkania, to zawsze sobie tam 2-3 godzinki wygospodaruję na to, a przez 2-3 godzinki można napisać, przepraszam, naprawdę dużo. Mhm. Więc dzisiaj jadąc do pani, już mam ładny kawałek, zaraz jadę do hotelu, będzie drugi ładny kawałek, ładny w sensie objętości i po prostu to godzę, tak? Bo to jest takie pisanie, ja nie mam dyscypliny, nie narzucam sobie, że musi to być tyle i tyle znaków dziennie. W momencie, kiedy mam wenę, to potrafię rzeczywiście bardzo, bardzo dużo napisać. A jeśli nie, to niech to będzie 2-3 zdania, ale zawsze coś. Mhm. Godzę to jakoś. Chociaż nie ukrywam, nie wiem, może to się wytnie w Agorze, że chciałbym pisać jedną książkę rocznie.
2: Nie, nie wycinamy. Wydawnictwu również przesyłamy pozdrowienia, a do rozmowy z Maciejem Siembiedą wrócimy w Alei Sław Radia Pogoda za parę chwil.
3: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Została ostatnia reklama.
25: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
26: Reklama.
27: Jedziemy!

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mówi pan, że chciałby pan pisać jedną książkę rocznie. I tak się zastanawiam, no to co wtedy w międzyczasie jakby?
2: No, są
1: skoro
2: plany.
1: Skoro pan tak szybko idzie.
2: Są plany.
1: Kropka.
2: No, powiedzmy, że są plany związane z próbami, na razie się bronię, zaangażowania mnie w działalność scenopisarską i producencką, jeśli chodzi o Kanie.
1: Czyli serial.
2: I myślę, że nawet więcej, bo jedna z propozycji jest taka, żeby przygotować wszystkie te powieści do jakiegoś ataku na nadawcę. Bo z reguły firmy chodzą i tam się producenckie proszą Netflixa czy innych o pieniądze na wyprodukowanie. A ci z kolei, to jest międzynarodowe konsorcjum, chcieliby się najpierw bardzo solidnie przygotować i pójść jakby z takim gotowym, no nie materiałem filmowym, ale z takim właśnie, z taką franczyzą, tą powiedzmy 8 książek. No i usłyszałem pytanie, którego jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, a mianowicie, ile kosztuje rok pana pracy?
1: O, oh, wow!
2: I gdyby to rzeczywiście było, gdyby to było realne, no to wydawcy by musieli cierpliwie poczekać, a ja myślę, że bym sobie fajnie odpoczął, bo przy zmianach się odpoczywa, wbrew pozorom.
1: Czyli skoro zmienił pan dziennikarstwo na pisanie książek, to traktuje pan to nadal jako odpoczynek, czy już zdążyło to
2: odpoczynek.
1: Być pracą?
2: Nie, to nie jest praca. Nigdy. Ja pracy bardzo nie lubię. Natomiast nie. To jest przyjemność, a przymus, jak się pojawia jakikolwiek, to z przyjemnością nie ma nic wspólnego.
1: Co z dziennikarstwem? Tęskni się panu?
2: Niestety, przykro mi, że to pani mówię, ale nie.
1: Kurczę, no, tak jak na przykład ludzie odchodzą z radia, to mówią, że nie potrafią sobie już poradzić z takim życiem pozaradiowym. Często na przykład też słyszę, że jak ktoś już właśnie nie pisze jakichś reportaży, nie chodzi z mikrofonem po mieście, no to też, ach, poszłoby się gdzieś. A tak pan się rozstał bez żalu?
2: Ja się rozstałem bez żalu, bo bez żalu, bo...
1: Bez żalu
2: bez
1: pewnie
2: żalu
1: też.
2: Dlatego, że na moich oczach te media... zwłaszcza regionalne, bo ja tam siedziałem całe życie, no chorowały i umierały. Umierały przede wszystkim na cenzurę ekonomiczną, bo nie można było napisać, że szewc zamordował żonę, skoro szewc zostawiał reklamę swojego zakładu. I rzeczywiście ja przeżyłem cenzurę polityczną i proszę mi wierzyć, że ona była o wiele łagodniejsza. Natomiast widziałem ten schyłek, widziałem ten pieniądz, który się tam wszędzie wciskał i widziałem to sprostytuowanie mediów, które potem, które już się stały na tyle skłonne do tej prostytucji, że politycy na pstryknięcie palcem je sobie podporządkowali, zwłaszcza w regionach. I pani ma fajnie, bo akurat pani radio zero polityki, wszystko fajnie, łagodnie, zabawnie.
1: Pogodnie. Przede wszystkim.
2: Otóż to. No, i zazdroszczę i oby tak najdłużej. No ale widywałem dylematy, dramaty, a nawet samobójstwa dziennikarzy, którzy po prostu nie unosili tej rzeczywistości.
1: Czyli jednak ta droga była rozstaniem bez żalu. Ale gdyby na przykład teraz, nie wiem, pojawiła się propozycja napisania reportażu, książki czysto reportażowej, zgodziłby się pan na coś takiego?
2: Nie.
1: Bo to już nie byłby ten sam fan, co kiedyś?
2: Nie, bo to byłaby praca do wykonania.
1: Okej.
2: A zresztą rzeczywiście reportaż jako taki, jak już nie jest książkowy, tego w ogóle nie ma. Na każdy temat trzeba od razu pisać książkę. Kiedyś tak nie było. No i nie, to byłaby praca do wykonania. Bardzo, bardzo dużo dokumentacji, zbierania materiału itd., itd. A tu się bawię. Nie wiem, czym się bawił przy reportażu i nie będę próbował.
1: To teraz... Przyznam się panu, że rozmawiałam z pańskim przyjacielem, o czym już chwilę jeszcze przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy, I wiem, że pan bardzo lubi i potrafi pan gotować. Czy pan często gotuje?
2: To on się pewnie przygania, żeby go zaprosić. Natomiast...
1: Nie, już teraz... Krzysztofa Szewczyka z Radia Pogoda oczywiście pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy cię, Krzysiu, serdecznie. I Wojtka Pianowskiego też. Natomiast... Rzadko, ale zdarza się. Tylko zawsze gotuję coś po swojemu, tak jak piszę. Po swojemu. Czyli bez przepisów. Bez zapatrywania się na coś, co widziałem u innych. Zresztą kuchnia Jakuba Kani taka jest. Czyli to są dania rzadkie, ale odkryte przez niego. Czy tam sposoby na coś, tak jak słynny schabowy z kostką, który Jakub Kania opatentował. I który ma kilka tajemnic, kilka zaklęć, czyli przede wszystkim właśnie z kostką, przede wszystkim moczenie mięsa w bardzo silnie zmineralizowanej wodzie gazowanej, bo on wtedy fajnie puchnie. No i panierka, i jajko, i mąka, i bułka, i smażenie na smalcu.
1: To zdradza pan tutaj kolejny sekret, ponieważ ja z kolei słyszałam o wybitnych krewetkach w pańskim wykonaniu.
2: Od Krzysztofa.
1: Tak. Prawdę mówił, czy oszukiwał?
2: Nie, coś takiego było. Ja różnych rzeczy się imałem, natomiast tak. Gotowanie się, nie chciałbym, żeby żona to słyszała, ale potrafię.
1: Bo wtedy już będzie tak, koniec. Że codziennie będzie pan musiał gotować.
2: Tak.
1: Okej.
2: Tak może być.
1: Dobrze, to prosimy żonę, żeby nie używała argumentu, że opowiadałeś się w radiu. To teraz gotuj.
2: Na szczęście żona nie je mięsa, a ja jestem bardzo mięsożerny, więc jak z reguły się gotuje obiad w domu, to się gotuje dwa obiady.
1: Sekrety nie tylko kulinarne Macieja Siembiedy jeszcze na naszej antenie dzisiaj zagoszczą. Zapraszam państwa do tego, żebyście zostali razem z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy w takim razie, skoro tutaj też jest u pana ta pasja gotowania, to czy możemy liczyć na książkę poświęconą gotowaniu?
2: Gdyby tych przepisów było więcej, to chętnie. Ale mnie najbardziej właśnie kręci taka kuchnia bardzo naturalna. Nie jakaś tam autorska, jak czasami czytam te opisy, tam, nie wiem, seler naciowy gotowany na parze, muśnięty tam pasztetem ze słowiczych języków, więc nic takiego.
1: Okay.
2: Ja jestem z Kieleckiego, tam kultura kulinarna jest tam 10 dań i tyle. Nie wiem, czy aż tyle. I to wszystko, co ja robię, jest właśnie bardzo naturalne. Miałem taką przygodę w życiu, że przez rok, kiedy prowadziłem Trybunę Śląską, ku swojemu olbrzymiemu zaskoczeniu zostałem zaproszony na śniadanie przez arcybiskupa Zimonia, który mi zaproponował konsultację gościa niedzielnego. Gość niedzielny był tuż przy naszej redakcji w Katowicach i podobał mu się luz, który wprowadziłem do Trybuny Śląskiej. I bo ja, podobnie jak w pisaniu, bawiłem się w robienie gazet. I to musiała być zabawa. Ja bez zabawy nie funkcjonuję, bez przyjemności, bez fanu. No i rzeczywiście dał mi tam list żelazny, że mogłem robić, co chciałem w tej redakcji. Notowania były fatalne. Badania wśród księży, no to tam delikatne określenia, to był ewangeliczny bełkot i tak dalej.
1: Okej.
2: No i rzeczywiście udało mi się porwać tych młodych księży do tego, żeby zaczęli pisać o aniołach, na przykład po tolkienowsku, tak? Jaką mają rozpiętość skrzydeł, co może archanioł, a co może serafin i tak dalej, i tak dalej. O relikwiach, gdzie, jakie są i co mogą. No i rzeczywiście poszliśmy w taką naprawdę fajną, lekką nutę. No i wpadłem tam na pomysł takiej rubryki, która się nazywa Niebo w gębie. Tam były przepisy gospodyń księży, które robiły cuda. Ale to nie były cuda na gwiazdkę Michelin, tylko to były cuda w postaci zupy pomidorowej, ale przygotowanej tak, według jakiejś tam receptur, które one znały, że to naprawdę było niebo w gębie. I mówiłem im, wydajcie tą książkę, ale gdzie tam? Potem tam się zwróciło na stare tory.
1: Pomysł po prostu upadł.
2: No.
1: Został zjedzony przez inne pomysły.
2: No i tak jest z mediami.
1: Pamięta pan ten moment, kiedy pan usiadł i stwierdził, dobra, teraz siadam i piszę pierwszą książkę?
2: Tak.
1: No i jak to było? Bo nie było jakoś dziwnie?
2: Nie. To było tak, że wyszedłem z kina i byłem na kodzie Leonardo da Vinci. Książka fajna, książka super, film gorzej.
1: To prawda.
2: Zresztą chyba najsłabszy z rolą Hanksa, chociaż zawsze Hanks był dla mnie takim certyfikatem, że jest to dobre kino. No i wyszedłem z płaczem, z zazdrości, ale nie dlatego, że Dan Brown zrobił tak ogromny sukces i finansowy i w ogóle, tylko dlatego, że zazdrościłem mu strasznie, jak on się musiał cudownie bawić, zgłębiając tą historię. Dzieci Chrystusa, templariuszy, katarów, całej tej linii róży i tak dalej, i tak dalej. Natychmiast, bo ja zaraz po książce Browna przeczytałem Święty Graal, Święta Krew. To jest taki dokument trzech najwybitnych dokumentalistów BBC na ten sam temat. Oni nie ściemniają. Więc tamta książka, jak poznałem tę historię, tego poszukiwania ewentualnych potomków Chrystusa, no to było dla mnie tak szokujące, że a jednocześnie zazwyczaiłem tych odkryć, tego, jak to wszystko się tam układało, jak to było właśnie pokodowane i tak dalej. No i sobie myślałem, Boże, mam podobną historię. Oczywiście polską, mniejszą, ale z tym obrazem Matejki, chyba najbardziej kradzionym. No i jak mówiła moja babka z Kieleckiego, nająłeś się za psa, to szczekaj. Wziąłem te notatki i się zaczęło. No, 7 lat pisałem tą książkę.
1: To w porównaniu do 3 miesięcy upiora, to rzeczywiście jest duży przeskok.
2: Tak, oczywiście, jeszcze ją kompletnie spieprzyłem, bo moim zdaniem pierwsze wydanie jest złą książką, no, bo ja po prostu zaniosłem materiał do redakcji, a oni to wydali.
1: Okej.
2: Okay. Bez redakcji.
1: Nikt nic nie poprawił.
2: Nie.
1: No to czy jednak stwierdzili, że jest nieźle?
2: No, oni tak. Ja oczywiście byłem szczęśliwy, ale jak już dojrzałem i się trochę nauczyłem, jak już zacząłem rozróżniać, co jest w książce dobre, co złe, no to zrobiłem jedyny taki precedens i go więcej nie powtórzę. Czyli przeredagowałem sam tę książkę. I w Agorze wyszło drugie wydanie, które jest takie, ja wiem, po siłowni, tak? Czyli tam zrzuciło tą niepotrzebną tkankę, stało się bardziej szczupłe, energiczne, dynamiczne.
1: Czyli teraz tak naprawdę pozostaje szukać tego pierwszego wydania, jeżeli ktoś już tutaj będzie bardzo chciał poznać dogłębnie pańską twórczość.
2: No, jeśli ktoś ma na tyle skłonności do masochizmu, to zapraszam.
1: Maciej Siembieda, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i mam nadzieję, że za pół roku, tak? Następna książka. I że wtedy się słyszymy ponownie.
2: Na pewno coś jesienią.
1: Wow, to już coraz bliżej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcą usłyszeć Państwo więcej z rozmowy z pisarzem Maciejem Siembiedą, to zapraszam Państwa na radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo również rozmowy z moimi innymi gośćmi. Słuchali Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam ponownie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Została ostatnia reklama.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc cud.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: tak kręćmy walczyka ten raz. Hiszpański walczyk sam raz. Olej!
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Andrea poganiał konia aż do ostatniego domu wsi, nie przemówiwszy ani słowem do towarzysza, a ten tymczasem uśmiechał się i milczał, jakby radowała go niezmiernie przejażdżka tak dobrym środkiem lokomocji. Zaledwie wyjechali za Auteuil, Andrea rozejrzał się wokół, aby się upewnić, że nikt nie może ich widzieć ani podsłuchać, zatrzymał konia, skrzyżował ramiona i zawołał: dlaczego chcesz zakłócać mi spokój? Ale dlaczego, mój chłopaczku, przestałeś mi ufać? Kiedy ci okazałem brak zaufania? Kiedy? Jeszcze pytasz? Rozstajemy się na moście w Wari i mówisz mi, że wybierasz się do Piemontu i Toskanii, a ty tymczasem lądujesz w Paryżu. Ale w czym ci to przeszkadza? Ależ w niczym, wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że mi to pomoże. O, to znaczy, że chcesz mnie pan szantażować. O, no wiesz, takie brzydkie słowo. Panie Kadrus, nie uda się to panu. Boże kochany, nie gorączkuj się tak, mój mały, a przecież powinieneś wiedzieć, co to jest nieszczęście. Człowiek nieszczęśliwy staje się zazdrosny. Myślałem, że jesteś w Piemoncie albo w Toskanii, pracujesz jako tragarz albo przewodnik i żal mi cię było z całego serca, jak własnego dziecka. Wiesz przecie, że cię zawsze nazywałem moim dzieckiem, aż tu nagle widzę, jak przejeżdżasz przez rogatkę Bonhomme w Tilbury z grumem w ubranku jak spod igły. Coś takiego. Odkryłeś kopalnię złota, kupiłeś stanowisko agenta giełdowego, czy co? Czyli jak sam pan mówisz, jesteś zazdrosny. Ależ nie, jestem content. Taki content, że chciałem ci pogratulować, mój malusi. Ale ponieważ nie byłem ubrany jak należy, zachowałem pewne środki ostrożności, aby cię nie skompromitować. Ładna ostrożność. Zaczepiłeś mnie pan przy służącym. A co miałem zrobić, dzieciaku? Zaczepiłem cię wtedy, kiedy mogłem. Konia masz prędkiego, powozik leciutki, a sam wyślizgujesz się jak węgorz. Gdyby mi się dziś nie udało, mógłbym cię już nigdy nie spotkać. Przecież widzisz pan, że się nie ukrywam. Masz szczęście. Chciałbym to samo powiedzieć o sobie, bo ja się niestety ukrywam, nie mówiąc o tym, że bałem się, iż możesz mnie nie rozpoznać, ale rozpoznałeś mnie. Ciągnął Kadrus ze złośliwym uśmiechem. No, to było milutkie z twojej strony. No a czego panu trzeba? O, już mi nie mówisz na ty, nieładnie, Benedetto, to ci jesteśmy starzy kamraci. Uważaj, bo zacznę być wymagający. Ta groźba zmniejszyła złość młodzieńca, ostudził ją powiew przymusu. Sam nieładnie postępujesz, rzekł, że się tak obchodzisz z dawnym towarzyszem. Jesteś Marsylczykiem, a ja... To już wiesz, kim jesteś? Nie, ale wychowałem się na Korsyce. Ty jesteś stary i uparty, a ja jestem młody i uparty. Pomiędzy takimi jak my pogróżki nie doprowadzą do niczego dobrego. Musimy zawrzeć jakąś ugodę. Czy to moja wina, że uśmiechnął się do mnie los, który ciebie wciąż prześladuje? A, to naprawdę się uśmiechnął? Nie najałeś tego gruma, ani tego powozu, ani tych ubranek? No, tym lepiej, zawołał Kadrus, a oczy zabłysły mu chciwością. O, dobrze o tym wiesz, skoroś mnie zaczepił, odparł Andrea, zdenerwowawszy się znowu. Gdybym miał na głowie taką chustkę jak ty, na plecach taką szmatę, a na nogach takie dziurawe chodaki, nie zechciałbyś mnie poznać. I widzisz, źle o mnie myślisz, chłopaczku, a nie masz racji, ale teraz, jak cię już znalazłem, któż mi zabroni, abym się ubrał w takie cienkie sukno jak inni? Znam przecież twoje dobre serduszko. Gdybyś miał dwa ubrania, dałbyś mi jedno. Przecież ja sam oddawałem ci moją zupę i fasolę, kiedyś był głodny. To prawda. Ależ byłeś nie na żarty. Ciągle masz taki dobry apetyt? Pewnie, że tak. Roześmiał się Andrea. No, to musiałeś sobie nieźle podjeść u tego księcia. To nie książę, zwyczajny hrabia. Hrabia? Jakiś bogacz, co? Tak, ale nie myśl sobie za dużo, nie jest zbyt przystępny. Boże kochany, nie martw się tak. Nie mam żadnych planów co do tego twojego hrabiego. Zostawię go dla ciebie, ale... I Kadrus uśmiechnął się znów złowróżbnie. Trzeba mi będzie coś za to dać, rozumiesz? No, czego chcesz? Myślę, że za 100 franków miesięcznie mógłbym wyżyć. Za 100 franków? Ale byłoby dość kiepsko, sam rozumiesz, ale za... za 150 żyłbym całkiem zadowolony. No, to masz 200, rzekł Andrea i wsunął Kadrusowi do ręki 10 złotych ludwików. Dobra, powiedział Kadrus. Przychodź co miesiąc do odźwiernego, a zawsze będzie na ciebie tyle czekało. No i znowu mnie upokarzasz. A to czemu? Mam łazić do jakiegoś fagasa? Nie, kochaniutki, chcę mieć do czynienia tylko z tobą. No dobrze, zgłaszaj się do mnie na początku miesiąca. Póki będę dostawał rentę, ty też będziesz ją miał. No, no, widzę, żem się nie omylił. Jesteś zacny chłopak, to prawdziwe błogosławieństwo, kiedy szczęście spotyka takich jak ty. Ale opowiedz, jak ci się to przydarzyło? Ale co ci do tego? Znowu mi nie ufasz? No nie, dobrze, odnalazłem ojca. Prawdziwego? Do licha, póki będzie płacił. Będziesz go czcił i szanował, bardzo słusznie. Jakże się zowie? Major Cavalcanti. A kto ci odnalazł tego papę? Hrabia Monte Cristo. Słuchaj, podsuń mu mnie na dziadka, skoro prowadzi takie biuro pośrednictwa. Dobrze, wspomnę mu o tobie, ale tymczasem co zamierzasz robić? Troszczysz się o to? Zbytek łaski. Zdaje mi się przecież, że skoro ty interesujesz się mną, odpowiedział Andrea, mogę i ja zasięgnąć o tobie informacji. No racja, racja. Wynajmę sobie pokoik w jakimś porządnym domu, sprawię sobie przyzwoitą garderobę, będę się co dzień golił i chodził do kawiarni poczytać gazety. Wieczorami będę bywał w teatrze, porozumiem się z jakimś dowódcą klaki, będę wyglądał na piekarza, co się wycofał z zawodu, dawno już o tym marzę. No, świetny pomysł, jeśli tylko doprowadzisz go do skutku i będziesz rozsądny, wszystko pójdzie jak z płatka. Też mi się znalazł, Bosue. A ty kim zamierzasz zostać? Parem Francji? No, kto wie. Pan major Cavalcanti może nawet jest parem, ale niestety obalili dziedziczne parostwo. Nie gadaj o polityce. Dostałeś, czego chciałeś, jesteśmy na miejscu. Zeskakuj, już cię nie ma. O nie, przyjacielu. Jak to nie? Zastanów się tylko, mój malutki. Czerwona chustka na głowie, buty w rozsypce, żadnych dokumentów, a za to 10 złotych napoleonów w kieszeni, nie licząc tego, co tam było, a co razem daje 200 franków. Przecież zatrzymaliby mnie na rogatkach jak nic. Musiałbym się wtedy przyznać, aby się wytłumaczyć, że to ty mi dałeś te 10 napoleonów. No i śledztwo. Dowiadują się, że opuściłem Toulon bez pożegnania i odstawiają mnie nad Morze Śródziemne. Znowu staje się tylko i wyłącznie numerem 106 i żegnaj śnie, aby wyglądać jak emerytowany piekarz. Nie, nie, nie, synku, wolę ja sobie mieszkać w stolicy i cieszyć się szacunkiem. Andrea zmarszczył brwi. Jak wiemy, jak sam się tym chwalił, nie był dobrym chłopcem. Przystanął na chwilę, błyskawicznie rozejrzał się wokół, a jego ręka wśliznęła się niewinnie do kieszeni i zaczęła delikatnie odwodzić kurek pistoletu kieszonkowego. Ale Kadrus nie spuszczał go z oka. Założył ręce w tył i powolutku otworzył długi hiszpański nóż, który na wszelki wypadek miał zawsze przy sobie. Jak widać, dwaj przyjaciele byli godni siebie i doskonale się zrozumieli. Ręka Andrei opuściła niewinnie kieszeń, podniosła się do rudych wąsów i przygładziła je. Dobrze, rzekł, czyli będziesz sobie żył szczęśliwie. Będę się starał, ile wlezie, odpowiedział były oberżysta, chowając nóż do rękawa. No to jedźmy do Paryża, ale jakże przejdziesz przez rogatkę, aby nie wzbudzić podejrzeń? W takim stroju ryzykujesz chyba więcej w powozie niż na piechotę. Chwileczkę, a zobaczysz. Włożył cylinder Andrei i obszerną opończę, którą w powozie zostawił grum, po czym przybrał obrażoną minę jak lokaj z dobrego domu, kiedy pan sam powozi. Przejechali rogatkę bez przeszkód. Przy pierwszej, napotkanej przecznicy, Andrea zatrzymał konia i Kadrus wyskoczył z kabrioletu. Zagłębił się w uliczce i zaraz znikł. Niestety, westchnął Andrea, widać, nie można być zupełnie szczęśliwym na tym świecie.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Na placu Ludwika XV młodzieńcy rozstali się. Morel pojechał bulwarem, Chateau-Renaud przez most rewolucji, a Debray nabrzeżem Sekwany. Dojechał tuż przed Louvre, skręcił w lewo, przeciął kłusem plac de Carrousel, minął ulicę Saint-Roch i Michodière, a dojechał do pałacu państwa Danglarów w chwili, gdy Lando prokuratora, odwiózłszy wcześniej do domu państwa de Villefortów, zatrzymało się przy bramie, aby wysadzić panią Danglars. Debray był tu zadomowiony. Wjechał więc pierwszy na dziedziniec, rzucił cugle służącemu i pobiegł do drzwiczek powozu, aby podać pani Danglars ramię i zaprowadzić ją do apartamentów. Zaledwie brama się zamknęła i zostali na dziedzińcu sami, Debray zapytał: co ci się stało, Herminio? Dlaczegoś tak zasłabła, kiedy hrabia opowiadał tę historię, albo raczej tę bajkę? Mój drogi, cały wieczór czułam się okropnie. O nie, Herminio, nie wmówisz mi. Czułaś się znakomicie, gdy przyjechałaś do hrabiego. Twój mąż był dość ponury, to prawda, ale wiem, że nie zwracasz uwagi na jego humory. Ktoś ci sprawił jakąś przykrość? Powiedz. Wiesz dobrze, że nigdy nie pozwolę, aby ktoś obrażał cię bezkarnie. Zapewniam cię, że się mylisz. Było tak, jak mówię, a do tego doszedł jeszcze jego zły humor, który zauważyłeś. Ale nie sądziłam, że warto ci o tym mówić. Widać było, że pani Danglars

0: uległa jednemu z tych nerwowych rozdrażnień, z których kobiety czasem nie zdają sobie same sprawy, albo, jak się domyślił Debray, poruszyło ją coś, o czym nikomu nie chciała powiedzieć. Wiedział, że humory stanowią konieczny składnik życia kobiecego, nie nalegał więc dłużej, postanawiając poczekać na bardziej odpowiedni moment, aby jeszcze raz zapytać albo na wyznanie proprio motu. W drzwiach pokoju baronowa spotkała pannę Kornelię, która była jej zaufaną pokojówką. — Co robi moja córka? — zagadnęła pani Danglar. — Cały wieczór ćwiczyła na fortepianie — odparła panna Kornelia, a potem się położyła. Weszli do sypialni. Debray rozsiadł się na kanapie, a pani Danglar przeszła z panną Kornelią do gotowalni. — Kochany panie Lucjanie — odezwała się pani Danglar zza portiery w drzwiach — wciąż się skarżysz, że Eugenia nigdy nie raczy rzec do ciebie ani słowa? Droga pani, nie ja jeden mogę się na to skarżyć, odpowiedział Lucjan, bawiąc się z pieskiem baronowej, który rozpoznał go i łasił się doń przymilnie. Chyba i Albert de Morcerf żalił się pani, że nie jest w stanie wydobyć ani słowa z narzeczonej. To prawda, ale myślę, że pewnego ranka wszystko się zmieni i zobaczysz, jak Eugenia wchodzi do twojego gabinetu w ministerstwie. Jak to, do mojego gabinetu, a to po co? Z prośbą o angaż do opery. Naprawdę nigdy jeszcze nie widziałam, aby ktoś się tak pasjonował muzyką. U osoby z naszej sfery to śmieszne. Debray uśmiechnął się. No cóż, rzekł, niech przyjdzie, byle miała pozwolenie barona i pani. Zaangażujemy ją i będziemy się starać, aby wynagrodzenie odpowiadało jej talentowi, choć jesteśmy za biedni na tak wspaniałe umiejętności. — Idź już sobie, Kornelio — rzekła pani Danglar. — Nie będziesz już mi potrzebna. Kornelia odeszła, a po chwili pani Danglar wyszła z gotowalni w czarującym negliżu i usiadła przy Lucjanie. Zadumana zaczęła pieścić spanielka. Lucjan wpatrywał się w nią przez chwilę, nic nie mówiąc. — Powiedz, Herminio — rzekł wreszcie — ale szczerze, coś cię zraniło, prawda? — Nie, nic. — A jednak... Coś przeszkadzało jej swobodnie oddychać. Wstała, chcąc odetchnąć głębiej i poszła przejrzeć się w lustrze. Wyglądam tak, że można się mnie przestraszyć. Debray już się zrywał, uśmiechnięty, aby biec do niej i uspokoić ją pod tym względem, ale wtem otwarły się drzwi. Wszedł pan Danglar. Debray usiadł. Gdy skrzypnęły drzwi, pani Danglar odwróciła się i spojrzała na męża ze zdziwieniem, którego nawet nie starała się ukryć. Dobry wieczór pani, rzekł bankier. Dobry wieczór panie Debray. Baronowa pomyślała zapewne, że pod tą niespodziewaną wizytą kryła się chęć małżonka, aby jakoś naprawić gorzkie słowa, które mu się wymknęły w ciągu tego dnia. Uzbroiła się w całą swoją godność i nie odpowiadając mężowi odwróciła się do Lucjana. Proszę mi coś przeczytać, panie Lucjanie, rzekła. Debray, którego ta wizyta z początku lekko zmieszała wobec spokoju zachowywanego przez baronową, sam się uspokoił i sięgnął po książkę, w której wystawał w charakterze zakładki nóż z macicy perłowej inkrustowany złotem. — Przepraszam cię, żono — odezwał się bankier, ale na pewno zmęczysz się, siedząc tak do późna, już 11, a pan Debray mieszka dość daleko. Debray osłupiał. Nie żeby Danglar mówił podniesionym tonem, bynajmniej — ale przez jego spokój i uprzejmość przebijało jakieś niezwykłe postanowienie, aby sprzeciwić się woli żony. Baronowa zdziwiła się także i zdziwienie to wyraziła w spojrzeniu, które zapewne przywołałoby do porządku małżonka, gdyby nie to, że baron utkwił właśnie wzrok w gazecie, szukając informacji o giełdzie. Toteż owo tak dumne spojrzenie zostało wymierzone na próżno i chybiło celu. Panie Lucjanie, rzekła baronowa, oświadczam panu, że nie chce mi się spać nic a nic. Muszę panu opowiedzieć mnóstwo rzeczy. Zostaniesz tu pan całą noc i będziesz mnie słuchał, choćbyś miał zasnąć na stojąco. Do usług, łaskawa pani, odparł z flegmą Debray. Drogi panie Debray, rzekł bankier, proszę, niech się pan nie zamęcza, słuchając bzdur, jakie chce ci opowiedzieć moja żona. Równie dobrze możesz posłuchać ich jutro. Ten wieczór należy jednak do mnie. Rezerwuję go dla siebie, a poświęcę go, jeśli mi pozwolisz, na przedyskutowanie z żoną ważnych interesów. Cios był tak stanowczy, i tak dobrze wymierzony, że ogłuszył tak Lucjana jak baronową. Spojrzeli na siebie, jakby nawzajem szukali u siebie pomocy wobec takiego ataku, ale siła była po stronie pana domu i zatriumfował mąż. Ale niechże pan nie myśli, że pana wypędzam, drogi panie Lucjanie, podjął Danglar. Nie, nie, bynajmniej. Nieprzewidziane okoliczności zmuszają mnie, abym dziś jeszcze porozmawiał z żoną. Proszę mi tego nie mieć za złe, przecież tak rzadko mi się to zdarza. Debray wybełkotał coś w odpowiedzi, ukłonił się i wyszedł, obijając się o kanty ścian jak Natan w Atalii. Nie do wiary, szepnął do siebie, kiedy zamknęły się za nim drzwi. Jak łatwo ci mężowie, których uważamy za tak zabawnych, biorą nad nami górę. Danglar zajął na kanapie miejsce Lucjana, zamknął otwartą książkę, a przybierając pozę straszliwie pretensjonalną, jął się bawić z pieskiem. Ale piesek nie żywił dla niego takiej sympatii jak do Debraya i chciał go ugryźć. Baron chwycił go więc za skórę na karku i cisnął na szezlong stojący na drugim końcu pokoju. Zwierzę wyrzucone w powietrze zaskowyczało, po czym ucichło i schowało się za poduszkę, zdziwione tym niecodziennym dla niego traktowaniem. Wiesz co, mężu? Robisz postępy, rzekła baronowa, nie zmarszczywszy nawet brwi. Zwykle bywałeś tylko grubiański. Dziś zachowujesz się jak cham. Bo dziś jestem w humorze gorszym niż zwykle. Herminia spojrzała na bankiera z najwyższą pogardą. Takie spojrzenia zawsze irytowały dumnego bankiera, ale dziś niemal nie zwrócił na to uwagi. A cóż mnie to może obchodzić, że masz zły humor? Odpowiedziała baronowa, zdenerwowana zimną krwią męża. Czy mnie to dotyczy? Schowaj dla siebie swój zły humor, albo dla swoich urzędników płacisz im, to możesz wyładowywać się na nich. Nie, pani, mylisz się w swoich radach i nie będę z nich korzystał. Moje biuro to mój paktol, nie będę zakłócał tam spokoju i biegu spraw. Moi urzędnicy to ludzie uczciwi, pracują na mój majątek, a ja im płacę daleko mniej niż na to zasługują, jeśli zważyć zyski, jakie mam dzięki nim. Nie będę się na nich złościł. Mój gniew skieruję na tych, co jedzą u mnie obiady, zajeżdżają mi konie i rujnują moją kasę. A któż to taki rujnuje ci kasę? Mów jaśniej, proszę. No, nie martw się. Jeśli to aż taka zagadka, nie każe ci zgadywać długo. Ludzie, którzy szkodzą mojej kasie, to ci, którzy w godzinę wyciągają z niej 700 000 franków. Nie rozumiem, o co ci chodzi, mężu, rzekła baronowa, usiłując jednocześnie ukryć wzruszenie, jakie brzmiało w jej głosie i zapanować nad rumieńcem. Przeciwnie, bardzo dobrze rozumiesz, ale jeżeli nadal chcesz okazywać złą wolę, to dodam, że straciłem 700 000 na pożyczce hiszpańskiej. No, no, coś takiego, zadrwiła baronowa, i to ja mam być za to odpowiedzialna? A czemu nie? Czyż to moja wina, żeś stracił 700 000? W każdym razie nie moja. Zapowiedziałam ci kiedyś raz na zawsze, mój mężu, odpowiedziała z gniewem baronowa, żebyś mi nigdy nie mówił o pieniądzach. Nie poruszało się takich kwestii ani u moich rodziców, ani w domu mojego pierwszego męża. Bo i po co? Przecież nie mieli złamanego grosza. I to jeszcze jeden powód, dla którego nie nauczyłam się pańskiego bankowego żargonu, który nęka tu moje uszy od rana do nocy. Ohydny wydaje mi się ten ustawiczny brzęk przeliczanych monet i tylko twój głos jest dla mnie jeszcze bardziej nieznośny. Jakie to dziwne, a mnie się zdawało, że bardzo interesujesz się moimi operacjami. Ja? Kto sprawił, że uwierzyłeś w coś tak niedorzecznego? Ty sama. No, doprawdy? Oczywiście. Bardzo chciałabym wiedzieć, przy jakiej okazji. Boże, ależ to proste. W lutym ty pierwsza wspomniałaś mi o akcjach dotyczących Haiti. Śniło ci się, że do Hawru zawinął statek, który przywiózł wieść, że lokaty te będą wypłacone, choć już myślano, że nie nastąpi to nigdy. Wiem, jak jasnowidzące są twoje sny i kazałem ci, chcę wykupić wszystkie akcje, jakie tylko można było znaleźć. Zarobiłem na tym 400 000, z których 100 000 sumiennie wręczyłem tobie. Zrobiłaś z tym, co ci się podobało. To już mnie nie obchodzi. W marcu szło o koncesję na budowę kolei żelaznej. Do przetargu stanęły 3 towarzystwa z jednakowymi gwarancjami. Mówisz, że jesteś obca wszelkim spekulacjom, a jednak sądzę, że masz bardzo czujny instynkt w niektórych sprawach. Powiedziałaś mi wtedy, że instynkt ci mówi, iż koncesję uzyska towarzystwo zwane Południowym. Kupiłem natychmiast 2/3 akcji tego towarzystwa. Rzeczywiście uzyskało koncesję, jak przewidziałaś, akcje jego potroiły swoją wartość, a ja zainkasowałem 1 000 000, z którego dostałaś na szpilki 250 tysięcy. Co z nimi zrobiłaś, to też nie moja rzecz.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Trzęsąc się ze złości i niecierpliwości, baronowa wykrzyknęła: ależ mężu, do czego zmierzasz? Cierpliwości już kończę. Chwała Bogu. W kwietniu byłaś na obiedzie u ministra, mówiono tam o Hiszpanii, podsłuchałaś poufną rozmowę. Szło o plan wypędzenia Don Carlosa. Zakupiłem papiery hiszpańskie. Don Carlosa wygnano, a w dniu, w którym Karol V powracał przez Bidasoa, zarobiłem 600 tysięcy. Z tego dostałaś 50 tysięcy dukatów. Miałaś do nich prawo, wydałaś je zgodnie z własnymi kaprysami i nie żądam, abyś się z nich rozliczyła. Ale nie podlega wątpliwości, żeś dostała w tym roku 50 tysięcy liwrów. No i co dalej? A tak, co dalej? No dalej sprawy zaczynają śmierdzieć. Wiesz, naprawdę wyrażasz się jak: ale dobrze oddaję to moje myśli i o to mi tylko idzie. Owóż to dalej nastąpiło 3 dni temu. 3 dni temu rozmawiałaś o polityce z panem Debrajem i wywnioskowałaś z jego słów, że Don Carlos wrócił do Hiszpanii. Sprzedaje więc moje akcje, nowina się rozchodzi, powstaje panika. Już nie sprzedaje, ale rozdaje za darmo. A nazajutrz okazuje się, że wieść była fałszywa i tracę 700 tysięcy. I co z tego wynika? Wynika z tego rzecz następująca. Ponieważ daję ci 1/4 zysku, powinnaś mi zwracać 1/4 tego, co tracę. A 1/4 z 700 tysięcy to 175 tysięcy. To, co mi tu opowiadasz, to jakieś niedorzeczności i doprawdy nie wiem, czemu mieszasz do tej sprawy pana Debraja. Bo gdybyś przypadkiem nie miała dla mnie tej sumy, pożyczysz ją u swoich przyjaciół, a przecież pan Debraj jest jednym z nich. Jak śmiesz? Zawołała baronowa. O nie, tylko bez takich gestów i krzyków, jak w nowoczesnych dramatach, bo ci coś powiem. Pan Debraj dostał od ciebie w tym roku 50 tysięcy liwrów. Śmieje się w duchu i powiada sobie, że odkrył to, czego nigdy najlepsi gracze nie zdołali odkryć. Ruletkę, na której wygrywa się, nie przystępując samemu do gry i na której nie traci się, nawet jeśli się traci. Baronowa o mało nie wybuchła. Łotrze, i ty ośmielasz się mówić, że nie wiedziałeś o tym, co mi teraz zarzucasz? Nie mówię, że wiedziałem i nie mówię, że nie wiedziałem. Mówię tylko: zastanów się, jak postępuję od 4 lat, jak przestałaś być moją żoną, a ja twoim mężem w pewnym sensie tego słowa, a zobaczysz, jak bardzo byłem w tym konsekwentny. Niedługo przed naszym zerwaniem zapragnęłaś postudiować muzykę z tym słynnym barytonem, który miał taki wspaniały debiut w Teatrze Włoskim, a ja zapragnąłem wtedy uczyć się tańca u tej tancerki, co tak wielką zyskała sławę w Londynie. Nasza wspólna nauka kosztowała mnie 100 tysięcy franków. Nic nie mówiłem, ponieważ harmonia to ważna rzecz w małżeństwie. To niedużo, 100 tysięcy franków za to, aby mąż poznał dogłębnie taniec, a żona muzykę. Wkrótce jednak znudziła ci się muzyka i przyszło ci do głowy, aby postudiować dyplomację u sekretarza ministra. I pozwalam ci się uczyć. No, rozumiesz, co mnie to obchodzi, jeśli płacisz za te lekcje z własnej kasy. Ale dziś stwierdziłem, że skorzystałaś z mojej i że te twoje lekcje mogą mnie drogo kosztować. Basta, moja pani, tak dłużej być nie może. Albo dyplomata będzie ci dawał lekcje gratis, a wtedy będę go tolerował, albo też jego noga nie postanie więcej w tym domu. Zrozumiałaś? No to za wiele, mój panie, zawołała zdławionym głosem Herminia. Przekraczasz granice podłości. Ale widzę z przyjemnością, zauważył Danglars, że z własnej woli stosujesz się do paragrafu kodeksu: żona iść powinna za mężem. To zniewaga! Masz rację, dajmy temu spokój i rozważmy sprawę na zimno. Nigdy się nie mieszałem do twoich interesów, chyba dla twojego własnego dobra, róbże tak samo. Mówisz, że nie obchodzi cię moja kasa? Dobrze, spekuluj za pomocą własnej, ale do mojej już nic nie dokładaj ani nie wyjmuj. A zresztą, kto wie, czy to nie jakiś polityczny cios w moje plecy. Może to minister, wściekły, że należy do opozycji i zazdrosny, że ludzie darzą mnie sympatią, porozumiał się z panem Debrajem, aby mnie zrujnować? Czy to możliwe? Ależ tak, bo kto to widział? Fałszywa wiadomość telegraficzna. To niemożliwe, żeby 2 telegrafy nadały zupełnie inne znaki? Ktoś na pewno przygotował to na moją cześć. Mężu, zapewne wiesz, rzekła baronowa nieco pokorniej, że ten urzędnik został wyrzucony, że chciano mu nawet wytoczyć proces, że wydano nakaz jego aresztowania i zatrzymano by go, gdyby nie uciekł, co dowodzi albo o jego winie, albo o obłąkaniu. To była pomyłka. Tak, głupcy się z tego śmiali, minister spędził przykrą noc, panowie sekretarze zabazgrali mnóstwo papieru, ale mnie kosztowało to 700 000. Ale, rzekła nagle Herminia, jeżeli według ciebie wina jest po stronie pana Debraja, dlaczego zamiast powiedzieć to wszystko panu Debrajowi napadasz na mnie? Czemu jego oskarżasz, a pretensje masz do mnie? A czy ja znam pana Debraja? Czy chcę go znać? Czy chcę wiedzieć, że to on ci doradza? Czy chcę się stosować do jego rad, czy gram na giełdzie? To ty robisz to wszystko, a nie ja. Ale skoro z tego korzystasz... Danglar wzruszył ramionami. Cóż to za szalone stworzenia te kobiety? Mają się za geniuszy, bo udało im się przeprowadzić parę intryg tak, by nie dowiedział się o nich cały Paryż. Ale zastanów się... Nawet gdyby ci się udało ukryć swoje miłostki przed własnym mężem, co jest rzeczą banalną, bo mężowie zazwyczaj nie chcą nic widzieć, i tak byłabyś tylko nader mizerną naśladowczynią tego, co robi połowa twoich przyjaciółek. Ale ze mną nie jest tak łatwo. Widziałem wszystko, widziałem zawsze. Przez te 16 lat mogłaś może zataić przede mną swoje myśli, ale nie swoje czyny i nie swoje grzeszki. Cieszyłaś się z własnej zręczności i byłaś święcie przekonana, że mnie oszukujesz. No i co z tego? Nic. Mimo mojej rzekomej niewiedzy drżeli przede mną wszyscy twoi amanci. Od pana de Villeforta po pana de Braya. Wszyscy traktowali mnie, jak należy traktować pana domu, tylko tego wymagałem jako twój mąż. Żaden z nich nie odważył ci się mówić o mnie tak, jak ja dziś mówię o nich. Możesz mnie przedstawiać jako obrzydliwca, ale nie pozwolę, byś mnie ośmieszała, a przede wszystkim kategorycznie zabraniam ci doprowadzać do ruiny mój majątek. Póki Danglar nie wymienił nazwiska Villeforta, baronowej ani na chwilę nie zrzedła mina, ale gdy tylko padło to nazwisko, zbladła, podniosła się sztywno, wyciągnęła ręce, jakby broniła się przed jakąś zjawą i przystąpiła do męża, jak gdyby chciała wydrzeć mu sekret, którego końca zapewne nie znał, a może nie chciał wypowiedzieć w całości, z właściwym sobie obrzydliwym wyrachowaniem. Pan de Villefort, co to znaczy? Co przez to rozumiesz? To znaczy, moja droga, że pan Nargoń, twój pierwszy mąż, nie będąc ani filozofem, ani bankierem, a może i będąc, a widząc, że nic nie poradzi na prokuratora królewskiego, umarł ze zgryzoty albo ze złości, gdy wrócił po 9 miesiącach do domu, a ty akurat byłaś w 6 miesiącu ciąży. Jestem brutalny, wiem o tym, a nawet się tym chlubię. To jeden ze środków, dzięki którym odnoszę sukces w operacjach handlowych. Dlaczego zamiast zabić, sam się zabił? Bo nie musiał ratować kasy. Ale ja mam wobec mojej kasy obowiązki. Pan de Braille, mój wspólnik, przyprawił mnie o stratę 700 000. Niech przyjmie na siebie część tej straty, a dalej będziemy prowadzili nasze interesy. W innym przypadku pokryje tę stratę, ale on niech zrobi to, co robią bankruci. Niech ucieka. Mój Boże, wiem, że to czarujący chłopak, jeśli dostarcza prawdziwych wiadomości, ale kiedy dostarcza fałszywe, znajdę z 50 lepszych od niego. Pani Danglar była zdruzgotana, a jednak czyniąc najwyższy wysiłek, zniosła jakoś ten ostatni atak. Osunęła się na fotel, myśląc o Villeforcie, o scenie z obiadu u hrabiego i o tej dziwacznej serii nieszczęść, które od kilku dni spadały na jej dom, zmieniając spokojne małżeńskie życie w pasmo skandalicznych sporów. Danglar nawet na nią nie spojrzał, chociaż robiła wszystko, co tylko mogła, aby zemdleć. Nie wyrzekł więcej ani słowa, otworzył drzwi i wrócił do siebie. I kiedy pani Danglar wyrwała się z tego półomdlenia, mogła pomyśleć, że był to zły sen.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce

czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam?

odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mnie.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
4: I powiedziałem przynajmniej?
3: Dwa minimum.
4: Nie słucha się tego.
5: A jestem mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

I melodramat nad miastem świt, na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie?

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów